poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
3: Wszystko wskazuje na to, że chmur dzisiaj nie unikniemy. Chmury są, ale na przykład jak zbliżałem się do radia, to widziałem taką jedną chmurę, która wydawała się ciemna, ale z lewej strony była tak pięknie oświetlona przez słońce. Taki fragmencik chmury był taki biały, krystalicznie biały, a cała reszta była ciemna. Więc są prześwity. Jak już je widać o tej porze, to znaczy, że nie powinno być aż tak tragicznie. Może dzisiaj popadać w Warszawie. Najcieplej dzisiaj 23 stopnie.
4: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ciało operatora filmowego odnaleziono wczoraj wieczorem w okolicy Lubniewic, gdzie zaginął kilka dni temu. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż, gdzie odpoczywał. Wcześniej z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Polska protestuje przeciw rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciw eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest, jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
6: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
5: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
5: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
4: Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów ze szpitala uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. O wrażenia najmłodszych pacjentów pytał nasz reporter Jakub Solarz.
8: Podoba ci się ogródek tutaj?
9: Tak.
8: A podobają ci kwiatki?
9: Tak. Ja siedzę mamą.
8: I co jeszcze tutaj robisz?
9: Kopalą kopię.
8: Podoba ci się tutaj w ogrodzie?
9: Tak.
8: A co najbardziej?
9: Ta ścieżka.
8: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
9: Ścieżki, kamyki, sztuczna klawa.
4: W ogrodzie będą też warsztaty, podczas których dzieci dowiedzą się więcej o roślinach oraz sposobach ich sadzenia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Jest upragniony półfinał. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Bouskowa.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Prawie 3 minuty po 6 zasłużyliśmy. Zasłużyliśmy na ten piątek po ciężkim pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2026-2027. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Uważajcie dzieci, przygotujcie się rodzice też. W poniedziałek na bank gdzieś padnie hasło, wyciągamy karteczki.
1: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
3: My póki co wyciągamy swoje nogi spod kołderki, wkładamy w ciepłe kapciuszki, idziemy po tą kawunię, zaparzy!

0: spieszcie się powoli. To na pewno przestroga taka przed piątkiem. Jak ktoś się spieszy, ktoś delikatnie zaspał, ktoś gdzieś tutaj w biegu, to spokój nas uratuje. Tylko spokój nas uratuje i opanowanie.
1: Kupiłem żonie prezent.
0: Jaki?
1: Na rocznicę.
0: A dzisiaj macie?
1: Tak.
0: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, niech żyją nam. 16?
1: Nie pamiętam.
0: Dobrze,
1: że ona jeszcze śpi.
0: Nie masz wygrawerowany na obrączce?
1: Poczekaj, sprawdzę dokładnie. Ale kupiłem prezent. Wyobraź sobie, co się żonie kupuje na rocznicę. No, blisko.
0: Wycieczkę.
1: Blisko.
0: Blisko.
1: No, to jest związane z wycieczką.
0: Związane, auto kupiłem.
1: Można daleko. No, też blisko.
0: Dobra, nowe felgi.
1: Nie.
0: Opony zimowe.
1: Nie.
0: Nie.
1: Bieżnie do chodzenia.
0: Bieżnie?
1: Tak.
0: A.
1: Wyobraź sobie.
0: Ale to żonie czy sobie?
1: No właśnie, teraz nie wiadomo, bo bieżnia ma udźwig od 135 kg.
0: A to nie, to dla żony. To dla ciebie nie. Dla ciebie nie.
1: 16.
0: Ale od czy do? Ej, patrz, trafiłem. 16.
1: No, ładnie, ładnie, ładnie. Wiesz więcej o mnie niż ja o sobie.
0: No, tak. Twoja więc, żona widzicie? Dużo mi opowiada.
1: No, ja sobie z nim porozmawiam dzisiaj. Posłuchajcie, bo ja tak się zastanawiam, czy tylko ja takie nietrafione prezenty potrafię robić?
0: A, o nietrafionych prezentach
1: chciałeś? Totalnie. Okay. Ja chciałem bardzo o nietrafionych prezentach. Bo wiesz co, na przykład, nie wiem, znam osobę, która kupiła kiedyś żonie garnki.
0: To nie, no, takich rzeczy się nie kupuje.
1: Ja tak wiem, że się nie kupuje.
0: Odkurzaczy, mopów, nie.
1: To kupisz tylko raz w życiu.
0: A później znaczy, razem singlem. Se kupcie. Razem.
1: Tak.
0: Idziecie do sklepu, tak. Dla nas, to jest dla nas.
1: No, ale są takie osoby, prawda? I to są takie nietrafione prezenty, ale no to ciekawe, czy tylko ja tak mam. Ja jeszcze nigdy nie trafiłem z prezentem.
0: Ja nie wiem, bo moja żona ma poker face, nie?
1: To jest udaje, tak, że jej się podoba.
0: Tak, tak, więc ja nie wiem, czy... Takie, dziękuję, fajne.
1: 7268268 albo Messenger. Dajcie znać, że nie jestem sam.
0: Dajcie znać, czy ktoś jeszcze komuś kupił bieżnię. Albo Messenger jeszcze, pamiętajcie. Czekaj, bo nie dodzwonią się do nas. Ty mów, a ja odnukuję
1: sekretarkę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja pamiętam, że sobie kiedyś kupiłem fajny prezent.
0: No.
1: Hantle.
0: Hantle? A też był trafiony, czy nie trafiony?
1: No nie trafiony totalnie.
0: Sobie kupił i nie trafił. Hit.
2: SK2.
1: Ale jak one dobrze tą plantekę trzymały na balkonie,
0: widzisz?
1: Prawda?
0: No. Ale zwróć uwagę, że jak sobie kupisz hamburgera, to zawsze z prezentem trafisz, nie? Albo takiego kebaba.
1: A to zawsze pójdzie. Trafisz. No. Tak czy inaczej, 7268268826 albo Messenger. Czy tylko ja kupuję nietrafione prezenty?

0: No, no ciągnie. Czasami jedno do drugiego.
1: Ja powiem ci szczerze, że jestem bardzo podbudowany tymi telefonami, które przeszły, bo okazuje się, że nie tylko ja jestem taki, to że nie potrafię w prezenty.
0: To bym akurat sobie dał rękę uciąć, że nie tylko ty jesteś taki, że wiesz, że z prezentem nie trafisz, ale tutaj chodzi, wiesz, o rozmach tego wszystkiego. Mati, dzień dobry.
1: Mateusz z nami.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No powiem ci, że ty to masz rozmach. My już wiemy, my już sobie poza anteną troszkę porozmawialiśmy, ale śmigaj, co to w twoim życiu się kiedyś przydarzyło.
2: No sytuacja była taka, że na odejście z gimnazjum naszej wychowawczyni od całej klasy kupiłem prezent wieniec z napisem ostatnie pożegnanie.
0: No, ty, ale czekaj Mateusz, powiedz mi, czy ty siedziałeś w pierwszej czy w ostatniej ławce?
2: Zawsze w ostatniej.
0: Ale to wiesz, też bym sobie dał rękę uciąć, że siedziałeś w ostatniej
3: ławce. Tak, w ostatniej ławce siedzi.
0: Ale powiedz mi, jak ty przekonałeś całą klasę do takiego pomysłu?
2: Znaczy, to nie tak, że przekonałem, tylko jakby była zrzutka, no, że trzeba coś kupić. Mówię, dobra, to ja się tym zajmę, tak?
0: No. Zaufali ci!
3: Ile gimnazjum ile trwało?
0: Trzy lata.
2: Tak.
3: No, 3 lata Mateusz siedzi, nic się tu nie, tu się nie może nie wygadać, tu się nie wygada. I patrz, na koniec wpadł na pomysł.
0: Całe 3 lata gimnazjum myślałeś, jakiego psikusa zrobić,
3: proszę,
0: nie?
3: Proszę bardzo. Ale kwiaty to kwiaty, no powinna się ucieszyć, nie?
0: No kwiatki to kwiatki.
3: No. Mateusz, zejdź mi z oczu. Pani profesor, pani też zejdź.
0: Z oczu. Ostatnie, ale żyje chyba, nie, pani profesor?
2: Tak, żyje, ma się dobrze.
0: Nawet odwrotnie to się wydarzyło. Jak był wieniec, to pani na złość zrobi i będzie żyła jak najdłużej i bardzo dobrze. Niech ich żyje 100 lat.
3: Tak jest.
2: Dobra. Pozdrawiam.
0: O, i pięknie jeszcze pozdrowienia. Teraz już nauka nie poszła w las, słuchać, u Mateusza wszystko w porządku.
3: Ładne kwiatki, można powiedzieć. Tak? 726-826-826 albo Messenger. A czy wy macie jakieś doświadczenia z nietrafionymi prezentami? Proszę dać znać.
0: A propos prezentu, do Mateusza wyślemy jakiś prezent.
3: Nie trafiony czy nie?
0: Mam nadzieję, że trafimy, Matej. Dobra. Pozdrawiamy. SK2.
3: Ja nie pakuję, bo ja się boję.

0: No i niech gra, jest dobrze, jest pięknie, 26 minut po 6.
1: Dobranoc Państwu, a tu powiedziałem tak specjalnie, bo naukowcy przynoszą badania, ile snu jest nam potrzeba, żeby spowolnić proces starzenia. Uwaga, między 6 a 8 godzin jak śpicie, to się będziecie wolniej starzeć.
0: Aha, no to ja robiłem całe życie wszystko źle, bo to jak byłem młody, to spałem tyle, że mama mi mówiła, że całe życie prześpię. No. Ale za to teraz śpię tak mało, że szybciej się starzeję.

0: Tak, od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
12: No to dzisiaj te chmureczki, które będziemy... Fu! Idź!
13: Murunie.
12: Idź, rozganiać. Dmuchnij. Huchnij. Huchnij teraz. To szybciej rozejdą się.
13: Tak czy inaczej, ja chciałem powiedzieć, bo ty o chmurach, a ja o czymś innym, no. Bo będzie ta impreza w okolicy Stadionu Narodowego.
12: Jaka?
13: I kierowcy, uważajcie, nieważne jaka, ważne, że...
12: Ale może jesteśmy zaproszeni.
13: Do pierwszej w nocy musicie zabrać swoje samochody z parkingu przed Narodowym, bo inaczej was scholują.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech. Koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem znaleziono podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Eksperci badają, czy mogło być użyte do ataku na sieć. Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała 4 osoby, które chcą kandydować na prezydenta miasta. To Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Komisja nadal weryfikuje podpisy złożone przez 8 innych kandydatów. Znamy laureatów Ig Nobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.

0: To tak przed sobotą, Dawid już wam przypomina, żeby było na błysk. Pan Podsiadło w Radiu SK, 22 minuty zostały do 7.
1: Żeby coś błyszczało, to musi być woda. A tej brakuje. Niestety, moi drodzy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli słynny IMGW, alarmuje, że mamy rekordowo niski stan wody w Wiśle. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano astronomiczne 98 cm, znacznie poniżej normy.
0: Astronomiczne poniżej normy,
1: więc oczywiście.
0: Mówiłem ci, Jarzy. Ja mówiłem ci, nie opowiadaj tylu sucharów na antenie, bo Wisła wyschnie i co? I wysycha, no. Nie,
1: Wisła to nic. Susza taka, że wczoraj odpaliłem komputer, nie? No. Ze swoim ulubionym Windowsem XP i się okazało, że trawa z tapety jest już żółta.
0: I cyk, już 2 centymetry Wisła poszłam do...
1: O, przepraszam wszystkie ryby. Kaja, na językach i 21 do 7.

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Miliony monet od Mroza. Tyle czasami trzeba wydać, żeby kupić dobry,
1: kobietę.
0: Trafiony prezent, ale niestety
1: nie
0: zawsze się udaje.
1: Ja nie umiem w prezenty, ja swojej żonie kupiłem tą bieżnię do chodzenia.
0: Ale to już masz feedback, że to jest nieudany prezent?
1: Tak, chyba tak.
0: Tak? Bo
1: chyba
0: to, to jest trochę tak, jakbyś jej powiedział, wiesz, schudnij, nie?
1: Coś
0: w tym stylu.
1: Nie mówiąc tak, no. Dlatego nie róbcie tego, panowie.
0: Ale nie chciała, nigdy ci nie mówiła, a bym chciała bieżnię?
1: No ale to co inaczej, jak mu się mówi, a inaczej jak się kupi. Jakbyśmy się razem poszli do sklepu, to ona by mogła zwalić to na mnie, prawda?
0: Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Inaczej jak się mówi, inaczej jak się kupuje.
1: Tam są różne niuanse, nie wchodźmy w to.
0: Małżeństwo jest jak ser szwajcarski, z każdej strony inna ta dziurka. To nie jest tak, że wszystko jest tak samo.
1: Tak czy inaczej, czy tylko ja nie umiem w prezenty z 7268268?
0: Jest recepta od słuchacza, jest recepta, słuchaj.
2: No ja to swojej żonie, jak nie wiem, co mam kupić, żeby nie trafić właśnie z prezentem, to najlepsza jest karta podarunkowa.
0: Widzisz?
1: No, karta podarunkowa. Ja wiem, jak się nazywa taka karta.
0: Jak?
1: Debetowa.
0: A ja, nie, inaczej. No też, okej. Okay. Kredytowa debeta, ale karta podarunkowa. Nie powiedział jaka, nie? Nie powiedział.
1: No nie.
0: Ja bym wziął tego, Jobka Pik i napisał karta podarunkowa.
1: Jaki ty jesteś, jak ty mnie zaimponowałeś w tej
0: Albo
1: chwili.
0: Albo Jokera, niech ma wszystkie.

0: bardzo dobrze brzmi.
1: Bardzo dobrze brzmi.
0: Nowy Artur Rojek, pięknie, znaczy nowy, to on już ma lata swoje, ale nowe utwory.
1: No ale jak nowy,
0: no. Brzmi jakby miał dopiero 20 parę lat.
1: Oczywiście,
0: no,
1: są takie astry, które mają lata swoje, a są jak nowe.
0: No. 4 minuty zostały do godziny 7, niezręczna cisza się zrobiła, to dlatego, że zaraz chcę wam zagrać reklamy, ale zanim zagram te reklamy, to musimy coś powiedzieć.
1: Że newsy będą za chwilę.
0: A to już mówiłem akurat.
1: Tak, powiedziałeś?
0: Tak, to powiedziałem.
1: A w newsach będzie prezydent i prezydent znowu na coś wpadł.
0: Brawo, a to nie ten.
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: I po reklamie.
13: Dziękujemy, bo dajecie znać.
14: Cześć, słuchajcie, kto może, to niech omija skrzyżowanie Zamienieckiej z Grochowską w Warszawie. Tam jest awaria wodno-kanalizacyjna. W tej chwili już na miejscu służby pracują, więc za chwilę będzie niezły kocioł. Pozdrawiam.
13: Tak zwany zlot czarownic. Dzisiaj dużo chmur w Warszawie i temperatura też taka.
15: Jedzie w piątek rano człowiek do pracy, spieszy się, a tu jakaś rura.
13: 23 stopnie, to miałem na myśli.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Są wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały Jaromira W. oraz Anna P., która może być zamieszana też w zaginięcie Sylwestra Suszka.
17: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
16: Mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak. Z kolei Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia pieniędzy. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. Wiele wskazuje na to, że w Sejmie nie uda się zdobyć potrzebnej do tego większości.
18: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? 3 razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
19: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
16: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z PSL-u. Odrzucenie weta oznaczałoby, że prezydent ma obowiązek podpisania ustawy. Wysyłają pisma, proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc do prezydenta, premiera i największych partii w Polsce. Po tym, jak kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek.
20: Osiedle Maltańskie jest podzielone na około 280 parceli, z czego wobec 200 spółka Komandoria podpisała już porozumienia. Oznacza to, że mieszkańcy otrzymali albo czekają na nowe lokum. Wobec 80 posesji nie ma jeszcze podpisanych porozumień.
21: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
20: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Przypomnijmy, grunty pod ogrodami działkowymi ziemi należały do Kuli, która sprzedała teren deweloperowi za 420 milionów złotych. Teraz chce tam wybudować osiedle, na co pozwala plan miejscowy.
0: To był materiał Ari Habir.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: SK2 Sport.
0: Sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół z Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce. Maja Chwalińska i Magdalinet nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa podczas US Open. Polska para świetnie zaczęła rywalizację w deblu. Pokonała duet Guo-Mladenowicz, czyli mistrzynię ostatniego Wimbledonu.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Dziś zdrowy dzień, nie zauważyłem, teraz tak patrzę.
15: Też właśnie patrzę na to zdrowie. No. Nie wiem, czy to jest takie zdrowe.
13: Ale nie, nie to.
15: To wyżej, czy to niżej?
13: To niżej. Powiem wam, na co on patrzył. On patrzył na Dzień Zdrowia Seksualnego.
15: A tobie chodziło o Dzień Orzeszków Makadamia.
13: Makadamia, no. Bo one są zdrowe.
15: Tak czy inaczej, dzisiaj jeden i drugi dzień obija się o orzeszki.

0: Dobry. Ale się miło i słodko zrobiło.
1: No bo to ten keyboard taki dobry był. On miał tam ustawienia sweet.
0: O, powiedziałaś keyboard.
1: Keyboard.
0: No, a byłeś blisko powiedzenia innego słowa na key.
1: Jakie?
0: No, ale nie powiem jakie.
1: To powiesz mi poza anteną, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. Inne określenie tronu, moi drodzy, no ale dobrze, lecimy dalej.
1: To inne określenie tronu.
0: A co, jest ładnie?
1: I jest podobne do keyboard.
0: Tak. To taki rebus poranny.
1: Dziwne masz skojarzenia.
0: Jak zamienicie parę liter w rebusie, to też wyjdzie brzydkie słowo. Posłuchajcie, ale jeżeli na przykład wpiszecie sobie literki na przykład sk2.pl.
1: To nie jest żaden rebus, to już to on dyktuje.
0: Totalnie, sk2.pl, to tam można sobie zagłosować. Apelujemy o to szczególnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj mamy piątek, tygodnia koniec. Więc wieczorem kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Tak, a na miejscu czwartym tejże listy jest utwór...
0: Mój ulubiony.
1: Twój ulubiony ostatnio, tak? Który jest drugim utworem promującym pewien cykl koncertów w tym roku.
0: Męskie
1: pewnie się domyślacie, no granie, już zdradzamy.
0: Oczywiście, że tak. To jest ten kawałek, moim zdaniem to ten kawałek powinien być hymnem tego tegorocznego męskiego grania.
1: Niektórym się bardziej podoba niż ten pierwszy,
0: tak,
1: ale obydwa są dobre.
0: Nie, obydwa są dobre, ale ten jest lepszy.
1: Ten jest bardziej taki bumcyk-bumcyk.
0: Może dlatego, że jestem taki bumcyk i mi się to podoba. Tak czy inaczej, sk2.pl, robimy wszystko, wszystkie ręce na pokład i głosujemy na utwór Tańcze męskie granie. Oczywiście możecie sobie zagłosować na co chcecie.
1: Możecie nawet mu minus dać jak chcecie. To nie
0: oczywiście,
1: jest tak, że my
0: że
1: tylko
0: tak.
1: namawiamy,
0: oczywiście,
1: żeby plusiki
0: że tak.
1: klikać.
0: No.
1: Bo zdarza się tacy, co powiedzą, nie, ja dam minus i już.
0: No. Dajcie minus, to was znajdę. To teraz przekaz podprogowy, poproszę. I głosujemy, sk2.pl.
1: A notowanie po 18 dzisiaj.

0: 20 minut po 7. SK2 gra najlepsze polskie hity specjalnie dla was. Wajda Jarząbek, to my przeglądamy prasę teraz.
1: Kto prasa, czyli gazeta.
0: Kto bogatemu zabroni? Można by było powiedzieć, chociaż nie wiadomo, bo to czasami na pokaz różne rzeczy
1: dlatego,
0: są robione.
1: Dlatego mi nic nie zabraniają.
0: Klaudia Halejcio. Mówi ci to coś?
1: Nie mam pojęcia, kto to jest.
0: Nie,
1: to... Ale jak piszą o niej w gazecie, to pewnie ktoś sławny.
0: Ja ją kojarzę, ona kiedyś, był taki serial, pewnie do tej pory jest, Pierwsza Miłość się nazywał. Aha. Ona tam grała taką nastolatkę, teraz już jest dorosłą kobietą.
1: Stary, ja mam 41 lat, ja swojej pierwszej miłości nie pamiętam już, co ty do mnie mówisz?
0: No dobra, ale mówię o serialu, no to tak jak Miłość, tylko na Polsacie.
1: No niech będzie, no dobrze.
0: Dobra, to Klaudia Halejcio, aktorka. Zrobiła córce imprezę za 100 tysięcy złotych. Chyba urodzinki jakieś, wata cukrowa tutaj.
1: Koniki jakieś widzę.
0: Na biegunach, tak.
1: Proszę bardzo. Pizza na żywo gotowana.
0: Tak, no ale 100 tysięcy to trochę przesada, nie?
1: No przesada, ale spokojnie. Pośle do komunii, to się zwróci. SK2.

0: my też się nigdzie nie ruszamy. Jesteśmy w studiu Radia SK2, żeby wam było lepiej o poranku w piątek, 24 minuty po siódmej.
1: Mogli mu konsolę kupić, ale nie kupili.
0: Kupili
1: to teraz
0: Maybacha.
1: Będą płacić. No, znaczy nawet nie kupili, kupili sobie Maybacha. Posłuchajcie, historia z Kępnia, w Kępnie właśnie, 15-latek, bez wiedzy rodziców, ten nicpoń, wziął ich luksusowego Mercedesa Maybacha GLS o wartości 1 600 000 zł, wyjechał w trasę i rozbił się na pierwszym drzewie. Nic nikomu się nie stało na szczęście, bo to przecież Maybach, prawda? Drzewo
0: taki
1: ucierpiało.
0: Taki był ładny, niemieckie, szkoda.
1: Szkoda, spokojnie. Jak dobrze poszukają, to pewnie znajdą niejednego bezdomnego, co da im Maybacha.
0: Ale to na poszukiwania nie może iść matka,
1: nie.
0: To musi być ojciec.
1: Tak, i tak.
0: Najlepiej, żeby ojciec był dyrektorem, prawda?
1: Tak. SK2. A jak nie macie Maybacha, to zapraszamy was do PKP.
0: Tak, wsiądź do pociągu byle jakiego. Pozdrów kogoś piątkowo, będzie po 7.30. Pierwszy raz w tym duecie po wakacjach.
1: Tak, więc szykujcie telefony i za chwilę dzwońcie na 726 826 826. SK2.

0: Toma.
1: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na Ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin. Między innymi kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
14: I po reklamie.
15: To będzie piękny dzień. Przepraszam, że się zaśmiałem. Będzie piękny dzień.
16: I każdy ci już wierzy.
15: 23 stopnie. No, temperatura okej. Okay. Spokojnie, chłopaki, jeszcze się rozkręci.
17: Ja chciałem tylko przypomnieć, tak jak co godzinę i będę przypominał dzisiaj, przez cały poranek, że o pierwszej w nocy dzisiaj będą holowali samochody z parkingu przed Stadionem Narodowym, bo tam jakaś impreza. Tak więc jeżeli macie tam auto zostawione, to
15: dobra,
17: lepiej
15: przyznaj się, robisz urodziny i nie chcesz więcej miejsca,
18: 7.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Atak ukraińskich dronów na cele w Rosji. W nocy zapalił się skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym. Do jednej z eksplozji prawdopodobnie doszło w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej. 240 tysięcy kierowców Ubera złożyło pozew zbiorowy. To pracownicy firmy z 7 krajów europejskich, w tym z Polski. Twierdzą, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki. A pisze o tym Gazeta Wyborcza. Uber Polska odcina się od tych zarzutów. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tej republiki. Giorgio Bologna w ciągu 10 lat prześledził związki ponad 42 tysięcy osób, a wszystko zaczęło się od opowieści jego babci, co przerodziło się w pasję do genealogii.

0: Piątkowy odjazd!
1: Bo u nas wszystko musi być po kolei. PKP, czas zacząć, moi drodzy.
0: 726-826-826 to numer do studia. Można dzwonić i pozdrawiać. Pierwszy telefon halo, w PKP na dziś. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego. Szczególnie tych, którzy dzisiaj na końcu jadą do Opola na Ichtroje i Padre Giulmo i Arche Noego.
0: Pięknie. Zawsze
2: wybieram się na koncerty dzisiaj w Opolu.
0: Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon do PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam mojego kochanego syna Szymona.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy również Szymona kochanego.
0: Dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, tu
0: słuchamy.
1: Radyjko trzeba ściszyć.
0: Tak, radyjko ściszamy i przez telefon słuchamy.
1: No. Trzy.
0: Halo. No.
1: Halo.
0: No.
1: Halo.
0: Słyszymy. Albo ściszasz halo. Radio, albo przełączamy halo. Następnego słuchacza. Przez telefon rozmawiamy, nie przez radio.
1: Halo.
0: Dobra, następny telefon. O, tu się ktoś nie doczekał. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Nazywam się Aniela i pozdrawiam moją mamę.
0: Aniela, mamę. Pięknie. Mama, telefon ci da, czy masz swój?
4: Mam swój.
0: Masz swój, to rosła dziewczynka. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: No, ty, nie ty, o Boże. Pozdrawiam was.
0: To ja, nie,
5: a już ja. Ty wiecie, dobra.
0: Możemy być na ty,
5: mówiłam,
0: nie ma problemu.
5: Mówiłam, że rodzona i wariat.
0: Wariat, dobrze.
1: Dzięki
0: tak
1: bardzo.
0: Tak trzeba żyć z Krejzolami. W piątek szczególnie. Kolejny telefon, tu PKP, słuchamy, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Ja mam na imię Ola. I pozdrawiam moją klasę czwartą B.
1: A z jakiej szkoły?
6: ST6.
0: Jak?
1: Jakiej?
6: ST6 Konin.
0: Konin, dobra. Dobra.
1: Pozdrawiamy
0: to
1: Konin.
0: Podstawówka?
6: Tak.
0: I już że smartfonem, no ładnie.
1: Proszę.
0: Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, ja jestem Aleksa. Pozdrawiam. Was zawsze fajnie mi się słucha, jak jadam do szkoły.
0: Od razu słychać, że się rok szkolny zaczął.
1: Tak.
0: Jeszcze jeden. Czy to będzie dorosła osoba, czy nie? Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, ja mam na imię Nela i pozdrawiam całe Radio SK2.
0: Dziękujemy.
1: W końcu ktoś o nas pomyślał.
0: I też do szkoły pewnie jedziesz.
8: Tak.
1: To samych szóstek życzymy w takim razie.
0: O, szóstek plus, nie wiem, czy coś takiego jest. Za tydzień znowu będzie odjazd. Wiem, że czekacie, wiem, że rodzice czekają, żeby dzieciom też telefony przekazać. Więc dobrze. A, pym, tak?
1: No,
0: dobra.
1: Odjazd.
9: SK2.
1: Szóstka plus. Fajna ocena.
0: Ej, zróbmy to, nazwijmy to nie PKP, tylko szóstka plus.
1: Ja już mam jednego plusa. Trzy plusy, cztery plusy, 800 plus się nazywa.

0: Nie o Irlandczykach, a o Amerykanach teraz będzie, bo mają nową monetę. Co prawda jest piątek, ale już nie ma. Rozeszło się jak świeże bułeczki. W środę rozpoczęła się sprzedaż złotych jednodolarówek z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa. To z okazji 250-lecia niepodległości USA. Wybito tyle samo tylko w tysiącach takich monet, czyli 250 tysięcy. No i tak było duże zainteresowanie, że mówię, wyprzedały się, nie ma, wykupili i teraz Trump jest w obiegu na jednodolarówce.
1: Na takiego fafarafa, fifarafa i tak dalej, a tutaj się tak się rozmieniać na drobne. No, dobra, tak czy inaczej, moi drodzy. Kiedyś Donaldy to była mocna waluta. Pamiętasz te czasy?
0: Tak, za Donaldy można było mieć wszystko.
1: Tak, kolorowe karteczki przecież, prawda?
0: Tazosy.
1: Tak. Jak miałeś jeszcze dużo Donaldów, to nawet resoraka można było kupić.

0: fajnie by było, gdyby wiatr rozgonił te chmury nad Polską, które dzisiaj czuwają.
1: Nie ma siły, nie da rady.
0: Nie da rady, Może są jakieś prześwity w tym kraju. 5 minut zostało do 8, po 8 zagramy w Państwo Miasta, to będzie nasz promyk nadziei na to, żeby ktoś z Was zgarnął prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 7268 26 826 albo Messenger, zapraszamy. To w takim razie, skoro my czekamy na wiatr, który rozgoni te chmury i te na promyczki czekamy, to na co Wy czekacie? Dajcie mi znać, bo ja jestem bardzo ciekawy, na co Wy czekacie.
0: Dobrze.
1: To na co się czeka w piątek rano?
0: No na pewno się na coś czeka.
1: Na pewno.
0: I tym
1: na
0: się zgłaszacie, tym wchodzicie do gry. Pamiętajcie, jak przez Messenger się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: I po reklamie.
19: Czy ta rura na Zamieńskiej to już jeszcze jest pęknięta jest jeszcze?
20: To, jest. A jest korekt tam?
19: No właśnie sprawdzę. Dobra, mów o pogodzie, ja sprawdzę Zamieniecką.
20: No
19: dobra?
20: To ja powiem, że dzisiaj dużo chmur, z których może, nie musi, ale może popadać deszcz, ale jutro już są opady prognozowane na sobotę i o wiele zimniej, tak, chłodniej tak. Niż dzisiaj, bo dzisiaj 23, a jutro 20.
19: Uważajcie na Zamieńskiej przy Grochowskiej, tam się delikatnie może korkować, rzeczywiście, bo rura pęka. Ła.
21: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
22: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
23: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez
0: pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
22: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
1: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
22: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
21: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w miejscowości Stobiecko-Szlacheckie koło Radomska. Około pierwszej w nocy bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Droga w miejscu wypadku jest już przejezdna. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc z akcji trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
2: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
21: Po raz pierwszy będzie też robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: SK2 Sport.
21: Piłkarski Puchar Polski bez drużyn z Krakowa. Po odpadnięciu Wisły i Krakowi w pierwszej rundzie rozgrywek nie poradziła sobie także Wieczysta. Beniaminek Ekstraklasy 1-3 przegrał z Awią Świdnik. Z pucharem pożegnała się też Pogoń Szczecin, która przegrała ze Śląskiem Wrocław. Spotkania 1/16 finału zaplanowano pod koniec października. A po pucharowych meczach czas na kolejne, ale już w Ekstraklasie. Siódmą kolejkę zacznie śląski pojedynek między Piastem Gliwice a GKS-em Katowice.
23: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Nie a dałem ty? Się.
20: Nie? Ja, nie dałeś się, czy?
19: Nie dałem się wkręcić w trójkę klasową. Nie. Żona mnie wysłała wczoraj na zebranie, mówi: idź ty, bo ty jesteś asertywny, ty na pewno nie wejdziesz do trójki klasowej. I nie dałem się.
20: No. Ja to w ogóle bym nie wszedł do trójki klasowej.
19: Nie zmieściłbym się.
25: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
19: Ty byś był jak Bóg. Trzy osoby w jednej.

0: Nowa jeszcze świeżością pachnie ten utwór Tylko mnie kochaj od Zali. 8 minut po 8 w SC2 teraz Poznań.
1: Cuda, cuda ogłaszają. To przed nami wszystko oczywiście, bo gwiazdka, ale cuda już się dzieją na świecie, naprawdę. I ja wam chcę powiedzieć o takim cudzie rozmnożenia, który przytrafił się w Poznaniu. Pewien deweloper kupił sobie 22 mieszkania w pewnej kamienicy i wyobraźcie sobie, że on z tych 22 mieszkań zrobił 56 mieszkań.
0: Proszę
1: 41
0: bardzo.
1: Mikrokawalerek o powierzchni astronomicznej, powierzchni 25 metrów kwadratowych. No, widzicie.
0: Tacy czarodzieje z tych deweloperów, ale z drugiej strony trochę starej daty.
1: Taki
0: deweloper. Taki biblijny wręcz bym powiedział, a nawet lepszy. W Biblii rozmnażano chleb, nie?
1: Tak.
0: A tu deweloper rozmnaża mieszkania.
1: Tak. Mam nawet hasło reklamowe dla tego dewelopera. Pokój wam.
0: Pokój z wami.
2: SK2.

0: Przeprowadzimy was przez tą zabawę, przynajmniej będziemy czytać kategorie, nie?
1: Zaraz. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: 16 po 8, pora zagrać. Ania, Dorota, Dorota, Ania, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Prezent marzeń. Druga osoba ma nagrodę od Radia SK2. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
4: Tak, zgadza się. Wszystko jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
5: Prawdę powiedział. W prawo czy w lewo, Aniu?
4: W prawo.
5: W prawo, proszę.
0: Jak subtelnie dzisiaj, tak musnąłeś tak to koło.
5: Paluszkiem, delikatnie, no.
0: I mamy literę M jak mama. M jak mama, 20 sekund. Aniu, uwaga.
5: Państwo.
6: Meksyk.
5: Miasto.
6: Madryt.
5: Znana postać.
6: Michael Jackson.
5: Roślina.
6: Mak.
5: Kolor.
6: Malinowy.
5: Zawód.
6: Mechanik.
5: Samochód.
6: Mazda.
5: Imię.
6: Michał.
0: Zaliczasz to imię, czy po czasie?
5: 7 plus niech będzie, dobra?
0: Ja bym nie zaliczył.
5: Nie zaliczył, bo po czasie. Nie, nie. No to nie, no to jak ty jesteś taki, to no bo rzeczywiście tam już było dość mocno po.
0: Dość mocno było po, ale. No ale.
5: Ale to 7 punktów to i tak nieźle.
0: Ja bym chciał usłyszeć kolor. Jaki był? Jaki no. Padł? Taki padł?
5: Tak.
0: Tak?
6: Malinowy.
5: Tak, tak jest.
0: Też tak usłyszałeś?
5: Tak, dlatego poleciałem dalej. Malinowy.
0: Dobrze, bo ja sobie tak zapisałem tu znak zapytania.
5: Widziałem twoje oczy.
0: Wstępnie sobie zapisałem Malibu, usłyszałem, nie wiem, co ja usłyszałem.
5: No jesteś
0: dobrze.
5: Głuchy na jedno ucho, to nie dziwne.
0: No dobrze. Dobrze
5: Malinowy że... zaliczony, 7 punktów dla ciebie, Aniu.
0: Dobra, Ania ma 7, Dorotka. W prawo, w lewo.
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Ja powiem tylko, że 7 punktów do przebicia, zanim się koło zatrzyma, jak 8.
4: Będzie trudno.
0: Będzie. A, drugi razem. To musimy jeszcze raz zakręcić. Jeszcze raz trochę mocniej zakręcę, bo nie może być ta sama litera. No, tak się chyba nigdy nie zdarzyło. Nie, Jarząbek? Znowu M!
5: Naprawdę?
0: Tak to się na pewno nigdy nie zdarzyło.
5: Czekaj, czekaj.
0: No czekaj, bo może to koło jest jakieś wypaczone. Jak będzie znowu M, to hit po prostu.
5: To będzie M3.
0: Nie, nie, nie ma M. Jest litera G. Litera G. G jak głowa na przykład.
5: Taka część ciała.
0: Tak. 20 sekund, Doroto. Uwaga. Państwo.
4: Grecja.
0: Miasto.
4: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
4: Grace.
0: Imię.
4: Grzegorz.
0: Roślina.
4: Gruszka.
0: Potrawa.
4: Gofry.
0: Zawód.
4: Górnik.
0: Samochód.
4: Golf.
0: Znana osoba.
4: Górniak Edyta.
0: No to też
5: no,
0: po czasie.
5: Górniak, no, nie,
0: ale
5: nie
0: też
5: wiem.
0: Po czasie. No, dobra, to teraz tak. No, bo nie wiem, czy nie zrobiłaś w tytule filmu jakiejś literówki przypadkiem. Jaki powiedziałaś film?
4: Grace pisze.
0: No to z Gris, to się tak mówi. Ale dobra. I co teraz?
5: Grace, tak? Grace. No i co teraz? I co z tym zrobimy?
0: No ale dobra, no powiedziałaś, o jaki film chodzi w sumie, wiedziałaś, jak się pisze, no ale...
5: Poczekaj, czekaj.
0: Kto tam grał, mi powiedz? W tym filmie. Robimy takie mini teścik dla ciebie.
4: Boże, ja to tak dawno oglądałam.
0: Ale nie, wpiszę tak, jak się mówi, zobaczymy, czy wyskoczy.
5: No.
0: No, wyskoczyło.
4: John Travolta grał.
0: Tak. No. Wyskoczył ten film, który sprawdzam. Wpisałem Grace, tak jak się mówi. Grace, tak jak ty powiedziałaś. Grace film. I rzeczywiście dopuszcza się też taką...
5: Tak jest?
0: Tak. Internet,
5: no dobra, okej. Okay.
0: Internet mówi, że dopuszcza.
5: No to jeżeli internet mówi, że dopuszcza...
0: No bo ja oczywiście zapisałem sobie tak jak się pisze, bo wiedziałem, że o to ci chodzi, ale chciałem tak dopytać, zrobić dramaturgię. Dlaczego chciałem zrobić tę dramaturgię? Bo gdyby nie ten film, to wygrałaby Ania. A że ten film, to ty miałaś 8 punktów z filmem zaliczonym, więc 8 do 7 dla Doroty.
5: Ale to było trudne, wiesz?
0: Trudne. Dużo sprawdzania. Nie lubię, jak jest dużo sprawdzania.
5: No. Ale ja dobrze. Podejrzewam, że będą kontrowersje po
0: będą
5: tym
0: na pewno, ale trudno. Już tak zadecydowaliśmy.
5: No, tak puryści językowi stwierdzili. No to dobra.
0: Dorota, prezent marzeń, Ania, nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta w poniedziałek.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

0: O niebezpiecznej sytuacji wczoraj internet pisał, ewakuowano, troszkę ulicę ewakuowano, chodzi o Warszawę. W pobliżu Dworca Wschodniego znaleziono podejrzane pakunki.
1: No i przyjechali saperzy, prawda, zaczęli je wąchiewać ze wszystkich stron, sprawdzili, i w środku co się okazało? Baterie były, nic groźnego, baterie.
0: Fałszywy alarm, odwołano. Całą tę panikę można powiedzieć, że wywołało pewne napięcie, ale akcja nie była jakaś głośna, bo na paluszkach.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.
16: Chmury, chmury przez cały weekend, praktycznie chmury. Wieczorem może dzisiaj popadać, w nocy też. I nad ranem jutro to wielka niewiadoma, ale temperatura jutro nie będzie rozpieszczała, bo maksymalnie 20 stopni.
17: Po raz ostatni wam przypominam, że musicie zabrać samochody sprzed Stadionu Narodowego do godziny pierwszej w nocy.
16: 16 rocznica ślubu dzisiaj, tak?
17: Tak jest.
16: Oj, będzie się działo.
17: Będzie
16: coś
17: impreza na Stadionie Narodowym, nie powiem czyja.
16: Ale nie zaprosiłeś mnie, taki jesteś kolega.
17: Samochody zabieraj.
18: 8.30, news SK2, Anna Łowocka. Służby postawione na nogi, to po tym jak mieszkaniec Lubawy dostał paczkę, której nie zamawiał. Miała pochodzić od partnerki, ale ta zaprzeczyła, by ją wysyłała. Na szczęście paczka okazała się niegroźna, sprawą zajmuje się policja. Ponad 33% dla KO, ponad 22% dla PiSu i prawie 14% dla Konfederacji. Według najnowszego sondażu Polster dla Superekspresu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus. Erling Haaland, ścinając długie włosy, może stracić miliony, a chodzi o jedną z marek gumek do włosów. Norweski piłkarz czerpał zyski z ich sprzedaży, które poszybowały w czasie mundialu. Haaland spinał wtedy włosy gumkami w kolorze stroju.

0: Jej.
1: Czyli jak dmuchnę, to też nic z tego.
2: A dmuchnij. Włączyło się.
0: Jak to
2: czyli nie zgasło.
0: No i jednak.
2: Proszę bardzo, dobrze. Dzisiaj 4 września. Tak?
0: Tak.
2: Dobrze mówię?
0: Tak.
2: Czyli trzeba z 4 września poszukać coś ciekawego, co się działo nie w tym roku, co mamy teraz.
1: Odkurzamy tak? Newsy, kącik odkurzający.
2: Ale niedaleko pada 2026 od 2025.
1: Donald Trump ostro zareagował na pytanie dziennikarza Polskiego Radia, który zarzucił prezydentowi USA brak działań wobec przywódców Rosji. Amerykański prezydent zasugerował, by polski reporter zmienił pracę, pisała Polska Agencja Prasowa 4 września 2025 roku.
2: Nie, to jest chyba podręczna rada każdego prezydenta, jeśli chodzi o pracę.
3: Ale silno, no, wziąć kredyt, mieć pracę.
1: Co będzie na obiad? Weź kredyt i zmień pracę. Co mam się założyć na siebie, kochanie? Weź kredyt i zmień pracę.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: czasami jak na wesele idziesz i tam jest ten etap życzeń, co koperty się daje, nie? No. To się czasami nie ma pomysłu, co powiedzieć. Wystarczy przesłuchać tej piosenki i tam multum można sobie
1: to powypisywać. To bardzo dobrze się składa, bo w październiku idę chyba na wesele.
0: No to sobie przesłuchaj jeszcze raz, dobra, sobie spisz wszystko i może nawet przez 3 minuty 18 sekund życzyć tej młodej parze wszystkiego dobrego. 11 minut zostało do 9.
1: I teraz Marcin Romanowski, znacie pewnie państwo, to jest najbardziej poszukiwany człowiek w Polsce chyba ostatnio.
0: Poseł, który jest za granicą, nie wiadomo gdzie, ale detektyw Rutkowski już chyba wie gdzie.
1: No i pan poseł Romanowski ufundował ostatnio i zakupił ponad tonę polskich śliwek węgierek, być może to jest znak, sygnał, gdzie może być, polskich śliwek węgierek, które zostały rozdane mieszkańcom powiatu biłgorajskiego całkowicie za darmo.
0: Tak, posła nie ma w Polsce, ale akcja została zorganizowana przez biuro poselskie pana posła, które dalej funkcjonuje.
1: No i tak uważamy, że to w ogóle jest sprytna sprawa, prawda? Wykupić wszystkie śliwki,
0: żeby nie wpaść jak śliwka w kompot. No. SK2.
1: A to były te śliwki, wiecie, na wierzbie. Co to politycy obiecują?
0: Być może. Nie znam się, zarobiony jestem.

0: Ale będzie dzisiaj biegane.
1: Masz plan na weekend, nie?
0: Będzie biegane.
1: Dobrze, ciekawy jestem, bo tak zaczęliśmy ten wrzesień od tego, że trzeba już robić formę na następne wakacje, nie? No. To dobry czas. Nie wiem, czy słuchaliście nas od samego rana. Kto nie słuchał, to Jarząbek dzisiaj na 16 rocznicę ślubu. Co? Kupił żonie bieżnię.
2: No, bieżnię do biegania.
1: Ale to dla was wspólny taki prezent, nie?
2: No niech będzie, że to wspólny prezent. Dzisiaj ją przetestuję. W takim razie mam nadzieję, że bieżnia to wytrzyma. Tak. Moi drodzy, ale to był jeden z mało trafionych prezentów. No bo żona to pewnie jakieś klejnoty by oczekiwała, jakieś kwiatki.
1: Klejnoty masz. Co prawda nie używane już, ale masz. Dobra, ale słuchajcie, tutaj Jurek nam podsunął fajny pomysł.
2: Na co? Prezent.
1: Na prezent, na każdą okazję. Nawet nie natrafiony, na każdą okazję. Dobry prezent i Jurek powiedział nam, żeby kupić młotek i go obwiązać wstążką.
2: Tak, i wtedy sobie można dać takiej osobie taki młotek ze wstążką i niech ta sobie osoba wybije prezenty z głowy.
1: No, sama. I już, i z głowy. No, no to wy nas macie też z głowy, przynajmniej na dziś i na jutro.
2: I na pojutrze jeszcze.
1: I słyszymy się w tym duecie w poniedziałek. Kasia Grodzka już szykuje się do gry. Pa, pa!

0: dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy.

0: aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz jedziemy do Factory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
7: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: No nie mogę powiedzieć, żeby było aż tak źle w tej pogodzie, że przypłynęłam do radia, po prostu przyszłam, delikatnie pokropiło w drodze w Warszawie. Tak. No pytanie, czy ten deszcz jeszcze dzisiaj się pojawi?
14: No myślę, że może w niektórych dzielnicach trochę dzisiaj pokropić, ale raczej dzisiaj spodziewajmy się pochmurnej pogody. Temperatura taka około 23 stopni, więc nie jest może za zimno, ale opalać się to dzisiaj na pewno nie będzie można. Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Radia SK2. To będzie gorący dzień w Sejmie. Posłów czeka głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nim zostać Maciej Berek. Dlaczego to kontrowersyjna kandydatura? O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rafa.
15: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
16: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
15: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
17: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
15: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
14: Szczęśliwy finał poszukiwań po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Po 9 dniach służby uratowały 2 robotników uwięzionych w tunelu hydroelektrowni. Obaj mężczyźni trafili na obserwację lekarską.
12: SK2 News, Warszawa.
14: Akcja służb w Warszawie. Przy Ostrobramskiej znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
18: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
14: To kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono przy Żupniczej. Okazały się niegroźne. Jesienne targi książki już w ten weekend w Warszawie na Placu Centralnym. Będą książki, spotkania autorskie i warsztaty dla najmłodszych. Wstęp na imprezę jest wolny.
13: Aż człowiek sobie przypomina erę Sejmflixa i śledzenia tego wszystkiego, co przy Wiejskiej się działo. Kto wie, może przed nami kolejny sezon. A jak ktoś woli nie podnosić sobie ciśnienia muzycznie, zespół Baim, Sanach i Ewa Farna na ukojenie nerwów przy piątku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Lola, Lola. Tak zespół Bajm to sobie wymyślił. Piękne imię. Tutaj Radio SK2. Choć w pierwszej połowie tego roku rodzice jednak decydowali się na nieco inne imiona dla swoich pociech. Najczęściej wybierali imię Zofia oraz Nikodem. Tak podaje Ministerstwo Cyfryzacji. Popularna była też Zuzanna i Maja, a także Antoni i Jan. No, ja wychodzę z założenia, że ważne, żeby to imię podobało się przede wszystkim rodzicom, tak? A nie komuś innemu. Nawet samemu zainteresowanemu, bo jak podrośnie, jako na przykład taki Zygmunt i stwierdzi, że to imię mu się nie podoba, no to zawsze może to imię zmienić. Potem założyć sobie zespół, potem wydać rockowe płyty i zrobić wielką karierę muzyczną. No tak jak zrobił to pan Zygmunt, wszystkim znany jako Muniek. Topola w Radiu SK2.

W tym wehikule czasu opowiem o uskrzydlaniu, bo pewien uskrzydlający komplement na temat jednego ze swoich utworów stworzonych na początku kariery otrzymał w latach 70. Zbigniew Wodecki. Komplement od nie byle kogo, bo od wielkiego pianisty Władysława Szpilmana, a chodziło o utwór, który Wodecki sam skomponował i tej kompozycji mocno w studiu nagraniowym bronił, mimo krytyki ze strony innych kompozytorów. O którą piosenkę chodzi? Zacznie od Bacha. Przed nami w Radiu SK2.

0: To nowość od Sana, ITP, ITD w Radiu SK2. Wszyscy fani pewnie już się nie mogą doczekać wieczora, żeby usłyszeć, jak Sanach śpiewa ten kawałek na żywo na PGE Narodowym w Warszawie. Dziś wielki finał trasy Sanach na stadionach. Ja widziałam komentarz jednego z fanów po koncercie w Białymstoku, że Zuzia ITP, ITD zaśpiewała dokładnie tak jak w wersji studyjnej i że naprawdę trzeba umieć śpiewać, żeby tak to zaśpiewać, więc na pewno nikt nie będzie zawiedziony. O godzinie 18:00 otwarcie bram, o 20:00 start tego finałowego koncertu. Ubierzcie się nieco cieplej, bo noc w Warszawie ma być chłodna. No i co? Bawcie się dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Codziennie. W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
3: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
4: No tak.
3: A teraz jedziemy do Faktury.
4: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
5: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Francuski akcent w radiu, które gra tylko polską muzykę. Nasze Rendezvous i zespół Kombi. Tak wam gramy tuż przed godziną 10:00. Właśnie, Rendezvous, czyli spotkanie. O godzinie 10:00 spotkacie się z najnowszymi informacjami.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Jak ktoś tęskni za słońcem, no to postarałam się wyszukać i delikatnie, matko kochana, delikatnie, no delikatne dawki słońca. Jutro mogą być faktycznie, co prawda nie za ciepło, 21 stopni i widzę, że taka 60% szansa na to, że będzie deszcz, czyli będzie deszcz albo go nie będzie. A jak to wygląda dzisiaj w piątek?
8: No dzisiaj w piątek mamy pochmurno przez cały dzień, temperatura 23, to jest taki maks, ale raczej padać nie powinno, chyba że późnym wieczorem. Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Nastąpił ogromny przełom. Mamy same sukcesy. Tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd. Czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
8: Przypomnę, Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy, w którym zginęły 4 osoby, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
10: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
8: Zatrzymany Dominik D. przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Cud w Nepalu. 2 pracowników elektrowni wodnej przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu usłyszeli ich głosy. Byłem w sterowni, kiedy doszło do tego wypadku. Nie mogłem po prostu uciec sam. Musiałem zadbać o wszystkich. Kazałem im uciekać na zewnątrz i pilnowałem tego. Przez to straciłem czas i na końcu sam nie zdążyłem wyjść. Mówił jeden z uratowanych. W całym regionie zginęło około 900 osób.
1: SK2 News, Warszawa.
8: Okryte złą sławą osiedle zniknie z mapy Warszawy. Bloki przy ulicy Dudziarskiej zostaną wyburzone, mówi Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Praga Południe.
11: Inwestor ma 180 dni, czyli to oznacza styczeń, przełom stycznia-lutego.
8: Osiedle Dudziarska powstało w 1993 roku. Trafiły tam osoby eksmitowane z innych dzielnic Warszawy. Stolica zaprasza na piknik rodzinny Warszawa Chroni. Jutro od 11 do 16 Park Świętokrzyski pod Pałacem Kultury i Nauki stanie się centrum wiedzy o bezpieczeństwie.
0: Proszę, jakie cuda się na ziemi dzieją, aż serducho rośnie. Tu Radio SK2. W tej godzinie serca kibiców zabiją nieco mocniej, bo porozmawiamy o sukcesach naszych siatkarek. A muzycznie na początek Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, 2 minuty po 10:00.

0: ciebie tu.
1: Taka to miłość, na zawsze i na wieczność. I zespół Wilki w Radiu SK2 za to o tym, że sztuczna inteligencja nie jest ani na zawsze, ani też na wieczność. Przekonali się wczoraj użytkownicy wszystkich aplikacji AI na świecie. No, doszło do globalnej awarii i totalnie nic nie działało. Systemy padły po godzinie 17, więc w większości przypadków już po godzinach pracy. No i całe szczęście, bo inaczej połowa świata musiałaby się mocno nakombinować przy pisaniu oficjalnych maili, o sklepowych reklamacjach już nie wspomnę. No, do rana bym siedziała, no.

0: O miłości, ale taki jest datą przydatności zespół Lady Punk w Radiu SK 2. Na szczęście serca polskich kibiców biją mocno na kolejne sukcesy naszych siatkarek. Ta miłość nie ma daty przydatności. Polki pokonały wczoraj w Stambule reprezentację Holandii 3-1, no i znalazły się w półfinale Mistrzostw Europy. Ciężki to był mecz, czterosetowy z nerwową końcówką, ale się udało. Jutro o 16:00 walka o finał z Włoszkami. Jeszcze mamy przecież trenera Włocha, na pewno pamiętacie. Oby ta fortuna okrągła jak pizza potoczyła się w naszą stronę. Trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemann Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
1: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: W zeszłym roku we wrześniu na koncercie na Stadionie Narodowym Sanach i Kasia Kowalska wykonały ten kawałek na żywo i to jeszcze z gitarami w rękach. Brzmiało to naprawdę, naprawdę świetnie. Czy tak będzie i dziś podczas wielkiego finału trasy na stadionach, na PGE Narodowym? Fani przekonają się wieczorem, a u nas Kiedy umrę, kochanie, w wersji radiowej. Sanach i Kasia Kowalska. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
11: No tak.
10: A teraz idziemy do Faktury.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
12: I po reklamie.
0: Już chciałam mówić, że kierowcy sobie zrobili przedłużony weekend, ale no niestety, drogi na to nie wskazują, że tak to ujmę. Wybrzeże Gdyńskie korkuje się w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Wybrzeże Kościuszkowskie w kierunku południowym również. Widzę też spory ruch na wysokości ZO, czyli na Wybrzeżu Helskim. Na dojeździe również do Śląsko-Dąbrowskiego się korkuje. A pogoda dzisiaj?
13: Dzisiaj 23 stopnie maksymalnie i pochmurno do końca dnia. Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. Tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do kryptowalut, premier w Sejmie zacytował, jak powiedział, fragmenty prokotołu zeznań w sprawie Zonda Krypto. Nie powiedział kogo, ale z kontekstu można wyciągnąć wniosek, że chodzi o Przemysława Krala. Premier przywołał zeznania dotyczące pieniędzy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z protokołu ma wynikać, że za pomoc miał wpłacić 2 miliony złotych.
14: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
13: Politycy PiS-u komentując na gorąco wystąpienie premiera mówią, że to stek kłamstw. A w Sejmie gorąco nie tylko przez kryptowaluty. Maciej Berek, koalicyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany większością głosów. Poprzedziła to jednak polityczna awantura. W gmachu przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co mówili politycy?
15: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wytknął premierowi, że kandydatura Macieja Berka jest wyłącznie polityczna i nie gwarantuje obiektywnego orzekania przez sędziego.
16: Po pierwsze, żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym. Człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom.
15: Mówił Zbigniew Bogucki. Odpowiedział mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej historii nie posuwał się do takich zachowań. Komu ma służyć pana głos? Ochronie politycznych interesów pańskiego środowiska tylko i wyłącznie.
15: Sejm ostatecznie wybrał jednak koalicyjnego kandydata. Zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów. Przeciw było 184. Z Sejmu Mateusz Chłystun.
13: Cała Polska w alertach. Uwaga na silny wiatr. Ostrzegają synoptycy z IMGW. Z kolei w trzech północnych województwach prognozowany jest ulewny deszcz.
1: SK2 News, Warszawa.
13: Ma pilnować bezpieczeństwa samolotów. Bruno to na razie szczeniak, ale wkrótce będzie pomagał w odstraszaniu ptaków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu samolotów, mówi Maciej Bielecki, opiekun Bruna i sokolnik lotniska Chopina.
12: W przyszłości będzie już częściej jeździł samochodem z nami. W zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą. W razie potrzeby będzie interweniował.
13: Bruno to nie jedyny pies pracujący z sokolnikami. Metroteka świętuje pierwsze urodziny. Filia Biblioteki na Targówku działa na stacji metra Kondratowicza. To nie tylko miejsce spotkań z książką, ale też wizytówka nowoczesnej Warszawy.
0: 11:03, tutaj Radio SK2. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam. Mam dla Was nowość od Sarsy. Ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.

Słuchajcie, Radia SK2, Tylof i chłopaki nie płaczą, a może jednak i zapłakał za swoimi długimi włosami Erling Haaland, czyli słynny norweski piłkarz, po tym jak postanowił je oczywiście ściąć, co też wywołało wielki szok na całym świecie. Okazało się, że ta decyzja mocno uderzyła w pewną norweską markę produkującą kolorowe gumki do włosów, których zresztą piłkarz był głównym ambasadorem i też udziałowcem. Eksperci oceniają, że firmę czekają wielomilionowe spadki sprzedaży właśnie przez te decyzje Haalanda. No cóż, pewnie w kontrakcie nikt nikomu nie gwarantował, że włos mu z głowy nie spadnie, więc ja nie wiem, o co ta awantura. Eskad.

Zdobył ogromną popularność po festiwalu w Opolu w 1980 roku. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Piosenka trafiła na wydany w 1981 roku debiutancki album artystki, a po latach, bo w roku 2018, ten wielki hit, i to w swoim stylu, zaśpiewała Monika Brodka. O jakim utworze mówię? Przed nami Izabela Trajanowska i Wszystko, czego dziś chcę.

0: To nowość od panów Gipsa, Igo i Formany. Bardzo na czasie. Ostatni dzień lata za nami, dosłownie i w przenośni, a jeśli nie możecie rozstać się z tym kawałkiem, też i jak z samym latem i wakacjami, to sk2.pl, tutaj możecie na panów zagłosować. Być może to pomoże utrzymać im się na pierwszym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Czy tak będzie? To okaże się już dzisiaj po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: I po reklamie.

0: Nikt nie lubi być budzony przed czasem, więc nie budźcie marzeń ze snu. Ryszard Rynkowski o to apeluje. Warto to zrobić, ponieważ marzenia mogą się na nas zemścić. Na przykład tak się po złości nie spełnić. Tutaj Radio SK2, powoli zbliża się południe, czyli już można powoli się wybudzać, jeżeli jeszcze kończycie wakacje i macie urlop. Jeżeli chodzi o newsy, te punktualnie o godzinie 12.
1: Reklama.
2: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
9: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: I po reklamie.
16: Ale chmury dzisiaj bawią się w berka, pięknie się bawią, gonią po tym niebie, ale jak jedna wpadnie w drugą, no to wtedy jest wielki płacz i nam się dostaje, po prostu pada od czasu do czasu, ale tak delikatnie, przelotnie. Wieje za to z zachodu, więc jak będziecie na zachód jechać samochodem, to może mniej spalać. A będziemy spalać kalorie przy jakiej temperaturze dzisiaj?
17: Przy jakiej temperaturze? 20 stopni, więc jeszcze nie tak źle, ale to już maks.
16: Sauny nie ma.
17: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Było to już kolejne głosowanie w tej sprawie. Poprzedziła je jednak gorąca dyskusja dotycząca afery Zonda Krypto. W Sejmie jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym polega spór w sprawie ustawy.
18: Rządzący i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za kształt przepisów w sprawie kryptoaktywów, a w efekcie za wybuch afery Zonda Krypto.
19: Ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły.
18: Mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Na te słowa zareagował premier Donald Tusk.
20: To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
18: Minister Sprawiedliwości z kolei namawiał do głosowania za odrzuceniem weta.
21: My będziemy ścigać przestępców, ale posłowie powinni zapobiegać przed powstawaniem przestępstwa. Po to jest ta ustawa.
18: mówił Waldemar Żurek. Sejm ostatecznie nie odrzucił prezydenckiego weta, nie będzie więc ponownych prac nad przepisami w tej sprawie.
17: Mateusz Chłystun, dziękuję. 12-latek zaatakował rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym w Bydgoszczy. Zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja.
1: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak został zaatakowany. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
17: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Policja zbiera dowody i prowadzi przesłuchania. A o ewentualnych środkach wychowawczych dla 12-latka ma zdecydować sąd. Alarm bombowy w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej. Przed południem policja otrzymała zgłoszenie o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych. Magistrat ewakuowano. Wszystko jednak wskazuje na fałszywy alarm.
15: Na tą chwilę oczywiście my jako policjanci sprawdzamy i weryfikujemy, chociaż jest to traktowane jako mało wiarygodna informacja.
17: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Podobne alarmy postawiły dziś na nogi również inne urzędy w całym Świętokrzyskiem.
22: SK2 News, Warszawa.
17: To koniec nieudanego eksperymentu społecznego. Osiedle przy ulicy Dudziarskiej zostanie wkrótce wyburzone. Warszawa odzyska w ten sposób ponad hektar wolnej przestrzeni.
23: Nie mamy w tej chwili żadnych planów co do tego miejsca. Na pewno nie powstanie tam mieszkaniówka.
17: Wyjaśnia Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się z osiedla w 2019 roku. Prace mogą się zakończyć jeszcze w tym roku. Wymiana zwrotnic przy dworcu Wileńskim. Tramwajarze zaplanowali pracę na 5 i 6 września. Będą tymczasowe zmiany w trasach tramwajowych.
24: Mamy piąteczek, prawie 3 minuty po godzinie 12. Jeszcze człowiek pracuje, ale myślami jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. Przed nami mnóstwo hitów, dużo dobrej energii i coraz mniej powodów do tego, żeby się spieszyć. Bo wiecie, piątek jest jak obietnica. Najlepiej smakuje wtedy, kiedy zaczyna się spełniać.

Jest teraz cicho, ale Ewa Farna cicho za chwilę zaśpiewa. A teraz Lemon. I naprawiamy to, co się może zepsuło w tym tygodniu. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Ale ona tutaj mocno wali w te perkusje, wali w te gary, aż kartofle podskakują. Ewa Farna i Cicho w SC2. No to teraz Cicho Kamil Nosel, który nie daje wam spokoju w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, rozgoryczony Iwana, po tej stronie biura podróży czy stanem Maciejem, ja rozmawiam.
2: Tak, dokładnie.
3: Wylot do Turcji z państwem mamy od 17. Czy mógłby pan zapisać sobie pokoje?
4: Tak, tak, chwileczkę. Już tylko przygotuję coś sobie. Potem wszystko ustala koleżanka, ale to pewnie nie odbiera.
3: Nie, nie, proszę pana, ja muszę do każdego podzwonić, ponieważ w waszym przypadku i w przypadku tam kolejnych osób, a oni już podjęli rezerwację, proszę pana, na ten pokój, który wy macie. Dlatego też będziecie tutaj musieli się przeprowadzić do skrzydła B.
4: Dobra, to można podawać.
3: Pierwszego dnia, proszę pana, jesteście w skrzydle A, pokój 283.
4: Pierwszy dzień, tak?
3: Tak, skrzydło A, 285. Drugiego dnia już musicie się przeprowadzić do skrzydła C, 432 pokój.
4: Powolutku, proszę panią, bo ja psuję, nie nadążam.
3: No.
4: Trzeci dzień, pokój.
3: Trzeci dzień, sektor, proszę pana, skrzydło B, pokój 118.
4: A niech mi pani powie, dlaczego takie coś jest?
3: Ponieważ ten pokój, proszę pana, w skrzydle A, 285, ten pierwszy, on już jest wynajęty. Więc wy musicie się przeprowadzić do pokoju, który jest wolny, a wolny będzie następnego dnia 432. Ale on następnego dnia, proszę pana, już ma rezerwację, więc znowu musicie iść do innego skrzydła.
4: No bo wie pani, ja nie płacę po to za wakacje, żeby codziennie przechodzić do innego pokoju.
3: Pan jest po pokojach, które następnego dnia mają już rezerwację. Dlatego oni dają państwu pokój,
4: który... Panią, w momencie, kiedy poszliśmy do biura turystycznego zapłacić za wycieczkę, to płaciłem za pokój. Jeżdżę co roku po 3-4 razy na wakacje. Pierwszy raz mi się zdarza takie coś.
3: Tylko widzi pan, pan ma non-stop ciągłość pokojową w tym samym resorcie.
4: Ale proszę panią, mnie nie interesuje, czy jest ciągłość, czy to. Ja jadę po to, żeby wypocząć, a nie codziennie, żeby chodzić pomiędzy pokojami.
3: To może rozwiązanie znajdzie Katarzyna.
5: Maciej, jak zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Ło, ja cię nie mogę. Nosel wkręca.

0: Lady Punk West 2 i sztuka latania, czyli Life is Brutal and Full of Zasadzkas. A właśnie, coraz więcej śmieci tutaj widzę, trafia na ciężarówki, a te potem jadą do Szwecji. Legalnie, naprawdę, Szwedzi skupują od nas śmieci, potem wrzucają je do pieca, palą i mają energię i ciągle im mało, no i mało, i mało, i mało. Jaki kraj, taki potop.
1: Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Sana śpiewa tutaj, że spotkała się z chłopakiem przy warszawskiej Syrence, a na pewno niedaleko warszawskiej Syrence na parkingu przy PGE Narodowym. Nie jedna może Syrenka dzisiaj zaparkuje, albo bryczka, którą przyjadą fani Sanach. Tutaj wielkie i huczne zakończenie jej stadionowego tournée po całej Polsce, właśnie z finałem w Warszawie. A za chwilę godzina 13, czyli finał kolejnej godziny nam się zbliża i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektowałem.

0: aplikacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Weekend nie będzie dla wszystkich wolniutki, bo w ten weekend szykują się kolejne utrudnienia. Tutaj widzę w rejonie Grójeckiej i wolniutko będzie się jechać praktycznie wcale od Bamacha w stronę Placu Marutowicza. Tędy w ogóle nie przejedziecie. I już dzisiaj wieczorem drogowcy zamiast grillować będą ciężko pracować i tak tam będzie do niedzieli.
17: A do tego jeszcze dziś wieczorem mogą dołożyć się opady deszczu. Popadać może również przez sobotę. Już początek przyszłego tygodnia luźniejsze. Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. Więcej Mateusz Chłyston.
18: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
19: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
18: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
20: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
18: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z Sejmu, Mateusz Chłystun.
17: Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika znaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Poszukiwany był od poniedziałku, m.in. przez setki mundurowych. Prokuratura w Gorzowie wszczęła śledztwo, ma wyjaśnić, czy operator zmarł z przyczyn naturalnych, czy przyczyniły się do tego osoby trzecie. Już w ten weekend finał Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacji i mastektomii.
13: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
17: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run w Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
15: SK2 News, Warszawa.
17: Warszawskie bazary wracają z nauką niemarnowania jedzenia. Projekt Warszawskie Targowiska Nie Marnują będzie przygotowywał dla mieszkańców m.in. bezpłatne warsztaty i pokazy kulinarne.
21: Zaplanowaliśmy pokazy kulinarne w nurcie Zero Waste. Jak gotować z produktów, które pozornie wydają się już nienadające?
17: Mówi Marta Śmigielska-Dasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego. Warsztaty będą odbywać się na Pradze Południe, Żoliborzu i w Ursusie. Metroteka świętuje pierwszą rodzinę. Filia biblioteki na Targówku działa na stacji metra Kondratowicza.
16: Jeszcze tylko godzinka i pierwsza zmiana. Zacznie już weekend. My zaczynamy z najlepszymi polskimi hitami w tej godzinie. Amerykańskie dolary, polskie złoto, urodziny jak z bajki i wehikuł czasu, który zabierze nas do epoki zakochanych. A do tego jeszcze...
22: No to gramy!
23: 10 hitów!
22: Najlepszych polskich hitów!
16: Za chwilę wejdziemy na parkiet z męskim graniem. Będziemy tańczyć. Na razie ochłoda Bubble Tea od Quebona Fide i Darii Zawiało w Kowalski. Witajcie w SC2.

marki z marki, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: ST2 tylko hity, bajmy co mi panie dasz w ten niepewny czas, a no dał. Dolara. W Stanach wydano, czytam właśnie, kolekcjonerskie jednodolarowe monety, a ich bohaterem jest sam prezydent Ameryki, Donald Trump. Donald Trump na awersie, na rewersie, wielka pieczęć USA.
1: SK2.
0: Czyli prezydent Trump z przodu, Ameryka z tyłu. Moneta, która naprawdę dobrze podsumowuje politykę.

0: to poszukamy trochę w wehikule czasu jej.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I znaleźliśmy radosne zauroczenie, miłość na wesoło. I tak jest w przypadku piosenki zespołu Skaldowie, którzy w latach 60. tworzyli fantastyczną klasykę polskiego big beatu. Gitara i dobre melodie też robiły całą robotę. No i tak też było w przypadku numeru Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Pogodny, optymistyczny klimat sprawił, że podczas festiwalu piosenki polskiej w Opolu w latach 60. publiczność tak oszalała na punkcie tego numeru, że Skaldowie zostali zmuszeni oklaskami do pięciokrotnego wykonania utworu na żywo na scenie. I to jest absolutny historyczny rekord festiwalowego bisowania.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do tego właśnie numeru. W SC2 poleci tylko raz. Bisu nie będzie, Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał w SC2.

0: wrażenie. Westy 2 BRO. Nie wiem, czy na tej imprezie było BRO, czyli bro, ale pizza wypiekana na żywo była. Grill, wata cukrowa, lodziarnia na kółkach, kolorowe dymy, animatorzy, fotoprzyczepa, namioty z atrakcjami, cały ogród wypełniony balonami i ściankami. Skończyłem. I to nie jest, kochani, wesołe miasteczko. Tak było w ogrodzie aktorki Klaudii Halejcio, która na zakończenie wakacji zrobiła garden party dla swojej 5-letniej Neli za 100 tysięcy złotych. SK2. Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały, bo będą chciały ojca zmienić.
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: I po reklamie.

0: Jest jazda bez trzymanki i na ostro. Tak wyznajemy miłość w SC2 na rokowo do polskich hitów z formacją Depresy przed godziną 14, o której również bardzo ważne i gorące newsy prosto z dróg. Był karambol, gdzie i jak sytuacja wygląda. O tym Jakub Konieczkowicz w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: No i już widać, że powolutku zaczynają się korkować nawet wyjazdy z roboty, a przy PGE Narodowym dopiero będzie tłoczno, bo już pierwsi fani Samach się gromadzą przy bramkach. Te zostaną otwarte tak za 2,5 godziny, ale ci wierni fani, aby stać przy scenie, już są tam. Ale gdyby się rozpadało, to mogą wtedy śpiewać Ale Jazz Hardkorowo Pada Deszcz, bo jest możliwe, że dzisiaj trochę jeszcze w Warszawie przelotnego deszczu pojawi się. I 19-20 stopni, ale na koncercie będzie cieplej.
7: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówił Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował premier fragment przesłuchania. W zamian miał dostać rekompensatę za pośrednictwem Fundacji Suwerennej Polski, zaznaczył premier. Padła kwota 2 milionów złotych.
8: Ten cały anturaż dzisiejszy z Giertychem w centrum, to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność.
7: Zaznaczał szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. 3 osoby w szpitalu po karambolu w Tarnobrzegu. Do zderzenia 6 pojazdów, w tym 2 busów z lawetami, doszło około godziny 10 na tarnobrzeskiej Wisłostradzie. Na miejscu pracują służby. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 871 odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej ruszają zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Marsjardzie, czyli fragmencie czerwonej planety, mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
9: Sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, systemy jezdne. Mamy konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
7: Wśród łazików m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Jest też oczywiście krakowski łazik Kalman. Kosmiczne zmagania potrwają do niedzieli.
5: SK2 News, Warszawa.
7: Zarzut narażenia na niebezpieczeństwo usłyszała matka, która pozostawiła noworodka bez opieki, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Do zdarzenia doszło 1 września w Błoniu. Kobieta przyznała się do winy. Grozi jej do 5 lat więzienia. Weekendowe prace i utrudnienia na drogach. Będzie wymiana nawierzchni na Wisłostradzie, na jezdni w kierunku Żoliborza na Powiślu, na Kościuszki w Ursusie oraz na Grójeckiej w stronę placu Narutowicza. Nowy asfalt pojawi się też w Alei Sztandarów w Rembertowie oraz na Rondzie Wiatraczna. Prace ruszają o 22 i potrwają najpóźniej do poniedziałku.
6: Marsjanie atakują, jak słyszeliśmy w newsach Eski 2. Do Krakowa zjechały z całego świata łaziki marsjańskie, ale my też jesteśmy trochę jak takie łaziki. W poniedziałek ruszamy z misją, przez cały tydzień pokonujemy przeszkody, a jak już jest ta godzina, czyli tak 2 po 14, szukamy miejsca do lądowania. Przy tym, co najlepsze, będę dla was grał.
10: No to gramy.
5: 10 hitów.
10: Najlepszych polskich hitów.
5: Eska 2.
6: Dawid Podsiadło, Budka Suflera, Zalia Kombi, Monika Brodka. Oni już w łaziku marsjańskim w SC2.
11: Brak słów.
6: Kosmos.

W ST2 kombiak wypakowany tylko najlepszymi polskimi hitami, bo takie dla was gramy 20 minut po godzinie 14 i most Avignon. Z tego mostu z Francji zabieram was teraz do włoskiej Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy John Malkovich. Aktor wczoraj po projekcji filmu, w którym gra, bili mu brawo przez 13 minut i to na stojąco. Za rolę w filmie Dziki Koń 9, a ja nawet wcześniejszych 8 nie widziałem.

0: Wioseneczka, macaneczka, dotyki Edyta Górniak w ST2. A dzisiaj, bo zajrzałem jeszcze do kalendarza, 4 września mamy Dzień Orzechów Makadamia. Znalazłem artykuł o nich specjalnie, abyśmy wiedzieli, co jemy. Bogate w kwasy omega-7, omega-9 te orzechy makadamia. Doskonałe źródło miedzi, fosforu, magnezu, witaminy E i witaminy z grupy B. Chroni przed oznakami wczesnego starzenia, o fajnie, oraz zbyt wysokim poziomem stresu, ekstra. O, i tutaj jeszcze, 500 gram orzechów makadamia może kosztować nawet 55 zł?
1: SK2.
0: O, to nie dla mnie to kokosy.
2: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce

0: Keno. Wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mamo! Gotujemy się na bitki?
17: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
18: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na Ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin, m.in. kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
21: I po reklamie.

0: Kto śpiewa ten utwór?
1: Sylwia Grzeszczak.
0: Dobrze, a tytuł znasz?
1: O nich o tobie.
0: Tak, ale sama wykonawczyni już wystarczy, Robert Jadowski by powiedział, prowadzący jednego z najbardziej ulubionych muzycznych show w Polsce, czyli...
1: Jaka to melodia?
0: I tutaj te saksofoniki wchodzą.
1: Co wygrałam?
0: Otwieracz.
1: Do czego?
0: Do Orężady i do najlepszych polskich hitów, które otworzysz w kolejnej godzinie, czyli po 15. Antonina van Dessel, zostawiam was
1: z nią.
2: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy.

0: aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Oj, kurkuje się cała Warszawa. Słuchajcie, wał Miedzeszyński stoi po prostu w obie strony i bardzo duże korki obok Stadionu Narodowego, no bo dzisiaj gra Sanach, więc tam szerokim łukiem omijajcie te tereny. A co w pogodzie, Kuba?
10: Co w pogodzie? Wszystko dobrze, oprócz tego, że spore zachmurzenie, 20 stopni na termometrach. Wieczorem niestety może dosyć sporo popadać. Weekend jak na razie zapowiada się nie tak zły, na termometrach podobnie 20 i zachmurzenie.
9: To ja nie wiem, czy tak dobrze.
10: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. O niższych cenach paliw możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje epetrol.pl. Benzyna E10 może kosztować od 7,83 zł do 7,99 zł za litr. Diesel od 8,79 zł do 8,87 zł. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
11: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus. Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
10: Analitycy dodają, że wiele wskazuje, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Karambol na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Zderzyły się tam cztery osobówki i cysterna z gazem. Na szczęście nie doszło do wycieku. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Policja na miejscu ustala okoliczności wypadku, a trasa jest zablokowana. Stok narciarski kilkadziesiąt kilometrów od morza. Szczecinek w zachodniopomorskim już trzeci raz w tym roku szuka projektanta obiektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w przyszłym roku.
12: W Szczecinku są potrzebniejsze inwestycje.
13: Wszystko co sportowe jak najbardziej w tym mieście powinno się zadziać.
14: Myślę, że dla młodzieży szczególnie jakaś nowa atrakcja będzie.
10: Oceniają mieszkańcy. Dodajmy, Szczecinek od kilkunastu lat szczyci się najdłuższym w Europie wyciągiem do nart wodnych.
0: SK2 News, Warszawa.
10: TBS przy Agrestowej w warszawskim Wawrze ma już pierwszych lokatorów. 58-letni Jacek Kuliński odebrał klucze do swojego mieszkania. Po ciężkim wypadku w pracy musiał zacząć poruszać się na wózku. Mieszkanie jest dostosowane pod jego potrzebę.
15: Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogrom radości, serce wali. Nie da się tego określić.
10: A w budynku jest 40 mieszkań komunalnych. Może w nich zamieszkać około 120 mieszkańców. Ciszej proszę, pod takim hasłem odbędzie się dziś protest przeciwko hałasowi. Start o godzinie 18 jest placu centralnego.
9: No i gdzie byłeś, jak cię nie było?
10: Gdzie miałem być?
9: No ja się stęskniłam za tobą, jestem podekscytowana, że się w końcu widzimy po tym twoim urlopie.
10: Ja się cieszę, że też jesteś i podejrzewam, że słuchacze również się cieszą.
9: Wszyscy się cieszą. Jakub Konieczkowicz już z nami. Ja bardzo dawno go nie widziałam i nie słyszałam, także słuchajcie, drodzy słuchacze, no nie da się ukryć. Jeszcze Kamil, który nie chce wyjść ze studia. Mam raj po prostu tutaj. Antonina van Dessel, chwilka po 15:00, dzień dobry. I już na początek Anna Jurksztowicz. No to posłuchajmy.

No piękny to był numer Cookies i Piersi, Całuj mnie, idealnie na piątek. To takie, wiecie, może coś, pomysł jakiś na wieczór. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią domowe triki. Liść laurowy,

Kojarzycie pewnie głównie z kuchni, z rosołu na przykład, ale okazuje się, że niektórzy wkładają go też pod materac. Wystarczą 3 listki, mają delikatnie pachnieć, a przy okazji mogą odstraszać niektóre niechciane robaczki. I czy to działa? No efekt ma być raczej taki subtelny, delikatny, ale jeżeli macie liście w kuchni, no to możecie zrobić dzisiaj test mały tej nocy i piersi kukis całuj mnie do tego liść laurowy i macie wieczór piątkowy zrobiony.

0: A już za moment skrót najnowszych informacji z kraju i Jakub Konieczkowicz w SC2.
1: Sejm nie odrzucił dziś trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Koalicji rządzącej zabrakło 25 głosów. Przepisy, przypomnę, miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Są nowe ustalenia w sprawie wypadków szkodnej na Podkarpaciu. Dziewięciolatka, która zginęła, nie miała zapiętych pasów i była przewożona bez fotelika. Do tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu. Kobieta usłyszała zarzut która prowadziła pojazd, usłyszała zarzut spowodowany wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 8 lat więzienia. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem. W grobie pod Zurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik z 42 zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy. Znaleziska trafią do laboratoriów, a dokładne wyniki badań możemy poznać na przełomie roku.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem i ja też coś wiem. Słuchajcie, pierwszy tydzień szkoły we wrześniu właśnie dobiega końca. I wiem, że trzeba było na nowo przyzwyczaić się do porannego wstawania, do robienia śniadaniówek i do noszenia zeszytów, ale mam dobrą informację. Dzisiaj mamy piątek, weekendu początek, więc zaczynamy najlepszą lekcję tygodnia, czyli weekend. No i właśnie, tym żyjmy wszyscy, a jak dodamy do tego jeszcze najlepszą polską muzykę, którą zapewnia Wam Radio SK2, no to jakoś tak łatwiej, co? I już za moment bajm Jezioro Szczęścia u nas.
1: SK2. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago. Największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: No my w tej SC2 w piątek to gramy wam po prostu wybornie. No i po 16 dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Piersi, Lady Punk, Daria Zawiałow, tak żeby was dobrze nastroić na weekend, także koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.
0: Oj, korki, korki i jeszcze raz korki, słuchajcie. No, Warszawa zakorkowana, Wybrzeże Szczecińskie stoi, Wybrzeże Kościuszkowskie stoi, Wał Miedzeszyński również stoi. I naprawdę piątek rozpoczyna się mocno korkowo, ale pamiętajcie, że jest SK2, która zapewnia wam najlepszą polską muzykę i z nią jest jakoś tak łatwiej. A jeżeli chodzi o pogodę na weekend, no to ta ma się troszeczkę popsuć niestety i nawet może przylotnie popadać i trochę będzie chłodniej, ale to się ma jeszcze zmienić. Lato ma wrócić!
13: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przeczytał cytaty ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował Donald Tusk fragment przesłuchania.
14: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
13: Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to skoordynowana operacja.
15: Już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
13: A przypomnijmy, Sejm nie odrzucił dziś prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Zabrakło 25 głosów. Rosyjski dron w centrum Kijowa uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Bezzałogowiec trafił bezpośrednio w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby, Oleksandra Pokłada. W chwili ataku nie było go na miejscu, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc z akcji trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
16: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
13: Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
12: SK2 News, Warszawa.
13: Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Motorem Lublin. To już drugie w tym tygodniu starcie tych drużyn. W pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia sensacyjnie przegrała 0-3. Pierwszy gwizdek jutro o 20:15. Okryte złą sławą osiedle zniknie z mapy Warszawy. Dudziarska zostanie wyburzona. Na miejscu trwają już wstępne prace.
1: Inwestor ma 180 dni, czyli to oznacza styczeń, przełom stycznia, lutego.
13: Mówi Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Na osiedle Dudziarska, przypomnijmy, powstało w 1993 roku.
0: No i powiedz mi, co z tą pogodą? Cieszysz się, że jesień nadchodzi, czy nie? Jesteś jesieniarą,
13: czy nie? Ja jestem jesieniarą, więc się cieszę.
0: Bardzo dobrze, to widzę, że jesteśmy team. Będziemy sobie robić herbatki z imbirem. Tylko nie w studiu, dobra?
13: No nie, no.
0: Albo tak, ale nikomu nie powiemy. Zgadzasz się?
13: To cichutko.
0: Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie super, jak zawsze, obiecuję.
12: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: No bo czy może być lepszy hit na rozpoczęcie weekendu i wyjście z pracy o 16 niż Piersi i Bałkanica? No nie.

0: Wyszczykowie.
1: Czy przelewy pieniędzy między kontami małżonków mogą oznaczać podatek od darowizny? Wiele osób w takiej sytuacji zaczyna się zastanawiać, czy fiskus nie uzna tego za przekazanie pieniędzy i nie będzie domagał się zgłoszenia sprawy do urzędu. Jak się okazuje, nie zawsze. Najnowsza interpretacja jasno wskazuje, że przelew pieniędzy z prywatnego konta jednego z małżonków na wspólne konto nie jest darowizną i nie powoduje obowiązku podatkowego. Sprawa dotyczyła kobiety, która pozostała z mężem we wspólnocie majątkowej. Chciała przelać pieniądze ze swojego konta, między innymi środki otrzymane po zmarłej matce, na wspólne konto małżonków, żeby razem kupić samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej męża. No i fiskus uznał, że w takiej sytuacji nie dochodzi do żadnego wzbogacenia. Bogacenia jednej osoby kosztem drugiej. Pieniądze trafiają po prostu do majątku wspólnego małżonków, więc nie ma tutaj ani darczyńcy, ani osoby obdarowanej. A to właśnie wzbogacenie jednej strony jest podstawą do naliczenia podatku od spadków i darowizn. Jeśli więc środki są tylko przesuwane w ramach wspólnego majątku małżeństwa, nie powstaje obowiązek podatkowy ani konieczność zgłaszania tego do urzędu skarbowego.

0: To była Karla Fernandez, która chce tu zostać, a już za moment skrót wiadomości i Jakub Konieczkowicz w SC2.
1: Krajowa 20 w Pomorskiem zablokowana. To po zdarzeniu trzech osobówek i ciężarówki w miejscowości Glincz w powiecie kartuskim. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy muszą szukać objazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W szpitalach rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. W 2023 roku było ich ponad 19 tysięcy. W roku ubiegłym już prawie 24 tysiące. Jak wskazują statystyki, ponad 130 takich hospitalizacji zakończyło się zgonem. Nie patrz w smartfona, tylko na drogę. Wielkie rysunki pojawiły się przy przejściach dla pieszych w Zielonej Górze.
2: Są to dwumetrowe piktogramy, które są namalowane na chodniku. Przykuwa wzrok, więc taka osoba, która wpatruje się w swój telefon, no to będzie widziała raczej.
1: Mówi twórca projektu Radosław Hałuszczak. Tego typu rysunki z apelem mają pojawić się także w kolejnych miejscach Zielonej Góry.

0: Aisha.
1: Magma i Aisha, Aisha. I będzie teraz bardzo tajemniczo. Słuchajcie, stoicie pewnie w korkach, jest piątek i zastanawiacie się, co robić w weekend. No to mam dla was super propozycję, dlatego że sezon na grzyby oficjalnie rozpoczęty. I żebym nie była gołosłowna, no to powiem wam, że można się nieźle rozkręcić, bo wczoraj sama poszłam do lasu i nazbierałam grzybów, w tym kani. No i pomyślałam, że super, usmażę sobie kanie na kolację, najem się i będzie prawdziwa taka wyżerka grzybowa. No i powiem wam, że po jakimś czasie, jak się najadłam na noc, a zjadłam ich naprawdę bardzo dużo, to zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem zamiast do łóżka, to nie będę musiała jechać do szpitala i już prawie nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj. No bo człowiek stary, a głupi, no co mam powiedzieć. I na szczęście skończyło się tylko na strachu, ale morał jest prosty. Pamiętajcie, grzyby zbieramy tylko wtedy, kiedy naprawdę dobrze je znamy, a z jedzeniem ich późno w nocy, no to może lepiej jednak nie przesadzać. No bo las lasem, ale nocna zmiana na sorze to zdecydowanie nie jest najlepszy plan na weekend. Ale grzyby polecam, bo naprawdę się zaczęły.
2: SK2. Reklama.
3: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2 zagraliśmy numer idealny dla wszystkich uczniów, którzy po wakacyjnej przerwie wrócili do szkoły. Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty. Po 17 na start Cleo, Sanach i Kasa. Także jak słyszycie, zapowiada się mocny początek, a później SK2 rozkręca się w piątek jeszcze bardziej. Dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
0: Korki, korki, koreczki. Słuchajcie, most Poniatowskiego w stronę Saskiej Kępy mocno zakorkowany. Tamka Świętokrzyska stoi, tam też lepiej omijać te okolice. No i jeżeli patrzę jeszcze na mapę, no to muszę wam powiedzieć, że Jana Pawła stoi w okolicach Placu Bankowego. Omijajcie.
12: Sporo też i tłoczno na niebie, bo dziś przez cały dzień sporo chmur nam towarzyszyło i wieczorem może z nich trochę popadać. Weekend również może okazać się deszczowy, ale nieco cieplej na początek przyszłego tygodnia. Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
13: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbując ratować dziecko, również wbiegła na tory. Niestety finał jest taki, że mamy potrącone dwie osoby, które niestety zginęły tam na miejscu.
12: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Na miejscu jest policja i prokurator. Czynności trwają. Pociągi poruszają się jednym torem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rannych zostało 9 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że dron został skierowany bezpośrednio na biuro szefa SBU Oleksandra Pokłada. Ukraiński przywódca zapowiedział już odwet. Tu cytat przeprowadzony w podobny do Rosjan sposób. Zaatakowane obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Jak twierdzą dyplomaci, placówka w wyniku ostrzału nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Pięknie podane i naprawdę smaczne obiady w łódzkim przedszkolu na Polesiu, jak w dobrej restauracji. Dania, zgodnie z obowiązującą teraz dietą planetarną, zaproponował kucharz, absolwent tego przedszkola, który teraz na co dzień jest szefem kuchni w znanej restauracji. Na przedszkolnym obiedzie była Ela Piotrowska.
14: Co dziś na obiad?
15: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
14: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
15: To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. Że dziecko zobaczy, powie: mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
16: Smakuje mi. Bardzo dobre.
12: A zgodnie z wytycznymi diety planetarnej, dzieci w przedszkolach i szkołach mają jeść więcej warzyw, kaszę, strączki i co najmniej raz w tygodniu rybę.
1: S SK2 News, Warszawa.
12: Remont wokół warszawskiej Palmy. Dziś rozpoczęła się przebudowa przestrzeni wokół Ronda de Gaulle'a. Zmiany mają poprawić przede wszystkim wygląd tego słynnego miejsca.
17: Koncepcja jest taka, żeby przypominało to falę oceanu, więc będzie niebiesko, będzie fioletowo, będzie zielono.
12: Mówi Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Prace na Rondzie de Gaulle'a mają potrwać do listopada. Wraca projekt Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Będą bezpłatne pokazy kulinarne, quizy i warsztaty. Pierwsze spotkanie 5 września na bazarze przy Centrum Handlowym Szembeka.
0: Czy masz plany na weekend?
12: Mam.
0: A, to niedobra odpowiedź, a powiesz jakie?
12: A jutro też tu będę.
0: No i a na niedzielę?
12: A na niedzielę? To się zobaczy.
0: No to ja już mam plany. Słuchaj, grzyby. Grzyby się zaczęły.
12: To
0: zaczął
12: już?
0: Się to już naprawdę. I słuchaj, mój grzybowy radar donosi, że naprawdę w całej Polsce grzyby i nawet wczoraj byłam i nazbierałam, także polecam wszystkim.
12: Ja to ostatnio same dziki widzę.
0: Kuba, Antonina Van Dessel, dzień dobry, zapraszam.

0: Numer, który chyba wszyscy znają, Urszula Konik na biegunach z takim rockowym, mocnym pazurem. Teraz będą plotki z naszego show biznesowego polskiego podwórka i ja mam wrażenie, że Joanna Jabłczyńska to zaraz wyskoczy mi normalnie z lodówki, bo od kilku dni jest dosłownie wszędzie, a wszystko za sprawą afery wokół nowej wersji filmu Nigdy w życiu. Jabłczyńska twierdzi, że była już po rozmowach z produkcją, dostała scenariusz i szykowała się do powrotu, żeby zagrać Tosię, moją imienniczkę, co by nie było. Produkcja mówi, spokojnie, był casting i ostatecznie wybraliśmy no kogoś innego. No i słuchajcie, zaczęło się. W ruch poszły publiczne wypowiedzi, wiadomości, przeprosiny. Co się dzieje, to jest po prostu chyba afera roku, a na pewno afera września. No a teraz Joanna, zamiast dalej się kłócić, zrobiła jeszcze coś zupełnie innego, przewrotnego. Uruchomiła zbiórkę na rock'n'roll i wygląda na to, że no tę historię można jeszcze zakończyć jakimś happy endem, no nie?
1: SK2.
0: U nas happy end zawsze muzyczny. Kuba Mrozu i Fawst. Zanim spadnie deszcz, to w sam raz, bo dzisiaj ma padać.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

To był duet wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft, a teraz będzie o duecie, ale troszkę innym. Bo mamy powrót, którego chyba nikt nie miał w swoim kalendarzu na 2026 rok. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu są razem. No i tym razem nie mówię o takiej romantycznej relacji, tylko też o takiej muzycznej. Wypuścili właśnie wspólną piosenkę Będzie Było, a do tego teledysk, którym no słuchajcie, jakie to są słodziaki. Jest tam tyle czułości, romantycznych spojrzeń i wspólnych kadrów, że no spokojnie można na chwilę zapomnieć, że mamy 2026, a nie 2005 rok. Ale jedno trzeba im przyznać. Jeżeli chodziło o wywołanie nostalgii, no to udało im się w punkt. Ach. SK2. Miłość kwitnie, a u nas muzycznie już teraz Lombard i Gołębi Puch. Ach, to jest dobry numer.

0: Ależ oni się rozkręcili, Kuba i Kuba, ekipa, no, której jest teraz naprawdę głośno. Dopiero co w Sopocie odebrali bursztynowego słowika, a wczoraj wpadli do naszego studia z premierą swojej nowej piosenki Chłopaki. No i wiecie co? Patrząc na tempo, w jakim działają, mam wrażenie, że oni dopiero się rozpędzają. Słowik jest, nowa premiera jest, jest energia, no cud, miód, naprawdę. Jest tylko jedno pytanie, czym zaskoczą nas następnym razem? Oj, będziemy czekać. A jeżeli jesteście ciekawi ich wizyty u nas, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe, tam wszystko możecie zobaczyć. A już za moment u nas Doda i jej znak pokoju. SK2.
1: Reklama. Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na Ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin, m.in. kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
2: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
4: No tak.
3: A teraz jedziemy do Factory.
4: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
5: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 18 to był Manam, Kora Jackowska i numer Nie poganiaj mnie. I chciałabym tak powiedzieć do Łukasza z Duńczyka, który tutaj pogania mnie niestety, bo już chce przejąć mikrofon, bo od 18 Łukasz Duńczyk i Gorąca Polska 20 będzie tutaj z wami i naprawdę muzycznie będzie się działo. Ja za dzisiaj dziękuję, Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, pa!
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemann Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Factory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne prognozy cen paliw. Według petrol.pl benzyna w przyszłym tygodniu może skoczyć nawet do 8 zł za litr, a diesel zbliżyć się do 8 zł i 90 groszy. To efekt końca programu CPN oraz napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
13: Ropa nieubłaganie w kierunku 100 dolarów wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie 96 dolarów.
12: Tłumaczy Jakub Bogucki z epetrol.pl. Analitycy ostrzegają, odwrócenia trendu na razie nie widać. Nawet do 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w Warmińsko-Mazurskiem. To po kradzieży kilkudziesięciu metrów trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. W efekcie pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Objazd wyznaczono przez Iławę. Sprawę bada policja. Rusza siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20.30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. Jutro trzy mecze. Widzew Łódź zagrał siebie z Radomiakiem. Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
11: Gorąca Polska 20.
14: Polska 20.
11: Radia SK2.
15: A my też rozpoczynamy kolejną kolejkę. To jest dokładnie 82. notowanie waszej listy hitów. Odliczamy 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia, na które wy głosowaliście osobiście na sk2.pl. Teraz sprawdzimy, co z tego wyszło. No i oczywiście będą nowości. Jedna taka naprawdę mocna od Zuzi numer 1 w Polsce. Od Sanach, która zagra dzisiaj koncert na PGE Narodowym, a my robimy taką rozgrzewkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
15: A tak przede wszystkim to zaczynamy weekend. To jest ten moment 2 minuty po godzinie 18. Kołyszemy się, odpoczywamy. Ci panowie wczoraj byli w naszym studiu z nowym numerem i ja ten kawałek na pewno w Gorącej Polskiej 20 zagram. To Kuba i Kuba na 20.

i czuć piątek. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. W Radiu SK2 można mruczeć pod nosem. To roztańczona bletka. Świetnie się tego słuchało w wakacje, ale we wrześniu też dobrze brzmi 7 minut po godzinie 18. W Radiu SK2 mamy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie nowości, których po prostu przegapić nie można. Dlatego teraz mocna premiera. Sanach wydała nowy numer. Ta artystka zagra dzisiaj koncert na PGE Narodowym w Warszawie i kilkadziesiąt minut temu pochwaliła się, że jest sold out, wyprzedane wszystkie bilety. Będzie pełny stadion ludzi, kilkadziesiąt tysięcy osób. Także słuchajcie, teraz zróbmy sobie taką koncertową rozgrzewkę. Tutaj biletów kupować nie musicie. Gram teraz nowy numer Sanach. Jak napisała w mediach społecznościowych, trochę się smuci, że ta trasa stadionowa się już kończy i właśnie taki jest ten numer. Trochę nostalgiczny, kołyszący, na pewno bardzo nastrojowy. I świetnie się tego słucha i pewnie dzisiaj ten kawałek pojawi się po raz pierwszy na żywo na PGE Narodowym w Warszawie. Sanach i Cichosza. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Pamiętaj mnie.
1: To numer o kryzysie w związku, ale Sarsa śpiewa też o tym, że jeszcze jest szansa, żeby się dogadać. Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2, a oczko wyżej czeka Mrozu, który już się szykuje. Już za 2 tygodnie wyda nową płytę pod tytułem Wszystko, czego chciałem, a my teraz, słuchajcie, przypominamy sobie wakacje. I to ten najpiękniejszy moment, na przykład lipiec, kiedy było jeszcze gorąco, dni były długie i wyjeżdżaliśmy na wakacje. Można przeglądać zdjęcia z wakacji i usunąć te niepotrzebne. Wiem, że pamięć w telefonie macie teraz zaśmieconą. Zdjęcia 5 w tej samej pozycji. Mrozu na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: 23 po 18 w piątek. Tak właśnie wygląda szczęście. Weekend czas zacząć, a to była Marisa na miejscu 15 gorącej polskiej dwudziestki. Razem odliczamy 20 waszych ulubionych polskich numerów i podrzucamy najlepsze nowości. I teraz przed wami wschodzące, znaczy nie przepraszam, jakie wschodzące. To już są po prostu gwiazdy, artyści, którzy teraz przeżywają swoje 5 minut. Ich kariera nabiera zawrotnego tempa. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio wygrali bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie. Jak tam się Słowik miewa?
1: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy. Jest.
2: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
1: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
2: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego Słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
0: No i jest fajnie. Udało im się zdobyć tę nagrodę za hit Stygnie Lato. A teraz chłopaki mają nowość pod tytułem Chłopaki.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
2: tak,
1: bo ich
2: tak,
1: było jak najmniej.
0: Nie, no teraz to są łzy szczęścia, bo się weekend zaczyna. To jest numer o tym, że się lato kończy i zapytałem chłopaków, jak wczoraj u nas byli, czy to już jest hit na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty. Mówią, że jeszcze nie, czyli taki ciepły wrzesień. Kuba i Kuba, chłopaki prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Radia SK2.
3: Chyba

0: Skoda na to West, czyli inaczej mówiąc, a olać to. Można też użyć słowa na J, którego ja teraz nie użyję, bo to by było bardzo niekulturalne. Hania Kuzimowicz i Keira w Radiu SK2 na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Hania Kuzimowicz w zeszłym roku zasłynęła po występie w finale The Voice of Poland, a Keira to polsko-amerykańska artystka. Urodziła się w Chicago i ostatnio wystąpiła nawet w top 20 amerykańskiego Idola, także międzynarodowa polska gwiazda, która robi teraz też w Polsce karierę. Za chwilę gramy dalej, na 12 już czeka Sanach, ITP i TD.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama. W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: I po reklamie.

Jak testowała ten numer w samochodzie, to ją fotoradar strzelił, także uważajcie na ten kawałek. Margaret na miejscu 11 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz odkrywamy razem kolejną nowość. Tym razem od Wiktora Waligury, którego pokochaliście za hit 4 pory roku, a teraz Wiktor szykuje się do premiery nowej płyty. Premiera już 2 października i teraz wydał ostatni singiel przed tą premierą. To numer Nie umiem kochać, w której Wiktor śpiewa o tym, że miłości nikt nas nie nauczy. Jak się sami nie przekonamy, to się nie nauczymy. Po prostu samemu każdy musi przez to przejść i samemu dojść do wprawy, jakkolwiek to brzmi. Wiktor Waligura i Nie umiem kochać, premierowo na antenie Eski 2.

Miejsce 9 gorącej polskiej 20 Radia SK2 to Wiktoria Kida, która ostatnio spełniła swoje wielkie marzenie z dzieciństwa. Poszła na koncert swojej idolki, zobaczyła na żywo Ariane Grande. Ta światowa gwiazda ostatnio zagrała ostatni koncert w Londynie. To było jej pożegnanie z fanami, bo teraz usuwa się z życia publicznego. No i Wiktorii Kidzie udało się zobaczyć ją na scenie. Wrzuciła naprawdę poruszające nagranie na Instagramie, właśnie teraz to oglądam. Wiktoria Kida stoi na trybunach i ze łzami w oczach patrzy, jak Ariana Grande wychodzi na scenę. Naprawdę to jest bardzo wzruszające. Za chwilę najlepsza ósemka tego notowania. Zapraszam Was oczywiście z uśmiechem na ustach. To jest Gorąca Polska 20.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
3: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.
4: Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Factory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Z tej strony Kuba Krzyżak. Jeszcze dziś wpadajcie do multimedialnego parku Fontan. Tam kolejny spektakl z cyklu Wielkie Serca, czyli widowisko, które łączy pokaz wodny z muzyką i światłem. Start o 20:30. Spektakl trwa pół godzinki, więc bez problemu powinniście wyrobić się na drugie wydarzenie, które dla was mam, czyli kino plenerowe w Ursusie. To w Parku Czechowickim. Na wielkim ekranie Wika seans startuje o 21:30. To już przedostatnia okazja w tym roku.
0: Gorąca Polska 20.
13: Polska 20.
0: Radia RSK2.
14: To wy to narobiliście, słuchajcie, to jest wasza wina, a raczej zasługa, że te kawałki są właśnie tak dobrze poukładane. Dzięki za wszystkie głosy na sk2.pl. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i czas na naprawdę mocną nowość, słuchajcie. Tego nikt się nie spodziewał, tego nie było w bingo na rok 2026. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko w życiu prywatnym, nagrali wspólną piosenkę i ja ten kawałek wam już za chwilę zagram, także warto być z SK2.
0: Polska 20. Radia SK2.
14: A teraz wspominamy festiwal w Sopocie. Byli razem na jednej scenie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, to miejsce 8. Minuta po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Kto powiedział pierwszy, kocham

Już za niecałą godzinę, bo o 20:00 zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie w wielkim finale stadionowej trasy koncertowej Tosanach, która teraz wystąpiła na miejscu 7 gorącej polskiej 20 Radia SK2, a tego nikt się nie spodziewał. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu są razem. O tym wiemy już od jakiegoś czasu, ale teraz słuchajcie, mamy efekt tej miłości. Dziecko im się urodziło. Takie muzyczne. Wydali wspólną piosenkę. Jak sama Mandaryna mówi, zamknęliśmy oczy, otworzyliśmy je i jesteśmy w 2005 roku, także cofają się w czasie, nadrabiają stracony czas 20-letni. Słuchajcie, nagrali nawet teledysk do tego numeru, bardzo romantyczny. No słuchajcie, oni wyglądają jak zakochana młoda para, przytulają się, całują, spacerują, jeżdżą kabrioletem, chyba jest im dobrze. I słuchajcie, skoro ten związek przetrwał wspólne nagrywki piosenki i teledysku, to prawdopodobnie przetrwa wszystko. Test zaliczony, będzie coś z tej miłości, będzie było, tak nazywa się ten numer. Pytasz,

hypował nas przez całe lato. I robi to też teraz we wrześniu. Dawid Podsiadło na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK 2. A teraz, słuchajcie, na naszą antenę wkracza jesienny klimat w dobrym tego słowa znaczeniu, bo chodzi o taką złotą polską jesień z pięknymi żółtymi liśćmi na drzewach, ze słońcem. Przed wami młoda i bardzo utalentowana artystka Iga Jaworska, która już zasłynęła na naszej antenie hitem Czemu pozwoliłeś kochać, to było pod koniec zeszłego roku. A teraz ma nowy numer, to jest bardzo romantyczny kawałek o miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa i jak sama Iga mówi, to jest numer o tej jednej osobie, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie, bo tak ten numer się nazywa. Kawałek dobry na piątkowy wieczór, na odstresowanie po całym tygodniu. Iga Jaworska i korzenie, premierowo na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że przy tym numerze polubicie jesień, tak jak Iga.

czyli co? Jednak nie wpuszczamy jeszcze tej jesieni na naszą antenę. My cały czas żyjemy wakacjami i przedłużamy lato razem z Gipsem i Igo. Można sobie przypominać wakacje, wakacyjne wieczory, wschody słońca. To było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki radia SK2. A przed nami numer równie wakacyjny, ale dużo bardziej romantyczny. Chyba można śmiało powiedzieć, że to najbardziej romantyczny kawałek wakacji 2026. To Zalia z hitem Tylko kochaj mnie. Ten numer podobno sprawdza się jako piosenka do pierwszego tańca na weselu. Zalia już teraz otwiera podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Także kołyszemy się razem z nią.

ale nam atmosferę piękną zrobiła. Zalia w Radiu SK2 na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Chyba niedługo będą nowości od Zali, bo ta artystka szykuje dla nas nową płytę. No ale dobra, słuchajcie, z niczym nie można przesadzać, także z romantycznymi numerami. Co wy na to? Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby wleciało coś bardzo piątkowego, weekendowego, imprezowego. Proszę bardzo, mamy to. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Męskie granie i tańcze.

0: co płonie.
1: Zrobię z tego i wracają fajta, siły.
0: Się nie boję.
1: To jest właśnie ładowanie baterii z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. To było męskie granie na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. A teraz czas na artystę, który na szczycie, na tronie gorącej polskiej dwudziestki powinien mieć zarezerwowane miejsce na stałe z karteczką Oskar Cyms. On ma niesamowicie oddanych fanów i chyba fanki przede wszystkim. Pójdą za nim wszędzie, no i głosują, licznie głosują w propozycji, znaczy w notowaniu gorącej polskiej dwudziestki do tego stopnia, że bez końca wakacyjny hicior właśnie trafia na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2. Oskar Cyms, już teraz posłuchajmy waszego ulubionego hitu ostatniego tygodnia.

0: połowie wakacji i teraz w końcu osiągnął szczyt bez końca i Oskar Sims to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie go słuchać bez końca w zapętleniu, to dajcie nam znać, wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer. Dajcie Oskarowi plusa. No chyba, że chcecie dać minusa. Nie, no myślę, że ten numer wchodzi do głowy i to mocno. Czy Oskar Sims utrzyma prowadzenie, to wszystko od was zależy, a przekonamy się o tym już za tydzień. Gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że ja wam muzyczne nowości gram tylko w piątki. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 18 w Radiu SK2, bo SK2 to 100% polskich hitów.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: Oddział zamknięty w Radiu SK2 Warszawa. Gramy 100% polskich hitów. Tak teraz, słuchajcie, sprawdzam radary pogodowe nad Warszawą. No i coś się do nas zbliża. Idą ciemne chmury. Od północnego zachodu do stolicy nadciągają opady deszczu. I to może nie być zwykły opad, to może być ulewa. Aktualnie widzę, że te deszczowe chmury są w okolicach Włocławka i Płocka. Ale to się zbliża. I ten deszcz do Warszawy przyjdzie za jakieś 2 godziny, może półtorej. Także trzymam kciuki, żeby na koncert Sanach na PGE Narodowym dach zamknęli.
1: SK2.

0: Michał Szczygieł w Radiu SK2 Warszawa, gramy 100% polskich hitów i uwaga na korki, słuchajcie, w Warszawie stoi teraz Wisłostrada pod Centrum Nauki Kopernik w kierunku Wilanowa i wał Miedzeszyński zatrzymuje się jeszcze przed Mostem Łazienkowskim. Sanach temu winna. Dosłownie, słuchajcie, za 4 minuty Sanach zagra finał trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Z tej strony Kuba Krzyżak. W weekend fajna imprezka szykuje się na Bemowie, a konkretniej rodzinny piknik Back to School. Atrakcje w Parku Górczewska będą na Was czekać od 12, a o 17 koncert Ani Dąbrowskiej. Wstęp wolny. Pożegnanie lata w ten weekend też na Bielanach przy stacji metro Słodowiec. Jutro o 19 wystąpią Mery z Polski i Kajach. Atrakcje będą na Was czekać znacznie wcześniej, bo już od 15. I jeszcze setne urodziny Placu Wilsona w ten weekend w Parku Żeromskiego. Tu wystąpią Kuba Badach i Pektus.
3: Słuchajcie, mamy to, udało się, dotrwaliśmy. Czas na najpiękniejszy moment tego tygodnia, którym marzyliśmy od poniedziałku, od tego pierwszego porannego budzika o 6 rano. Weekend, czas zacząć. No to słuchajcie, ja tutaj nogi na biurko kładę, puszczam wam najlepsze polskie hity i odpoczywamy razem. Łukasz Zdończyk, witajcie.
4: Najlepsze polskie hity.
3: A jest przy czym odpoczywać, przy czym wracać z pracy do domu albo po piątkowych zakupach. No właśnie, jestem ciekaw, jak spędzacie ten wieczór. Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co teraz robicie z najlepszymi polskimi hitami w głośnikach? Jak to u Was wygląda? Może właśnie teraz z tych zakupów wracacie? A może ktoś teraz sprząta? Mam nadzieję, że nie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A już teraz kołyszemy się z zespołem T-Love.

Jedziemy w stronę słońca i w stronę weekendu z Eweliną Lisowską. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co

0: Zamówienie zrealizowane. Patryk prosił i jest, proszę bardzo, Sanach i Daria Zawiałow na antenie Radia SK2. Sanach się teraz przeniosła na Wiślany Brzeg, bo właśnie teraz, w tym momencie gra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. A tymczasem nasza słuchaczka kwitnie w kuchni.
1: Cześć, jestem Kasia, mam dzisiaj urodziny i właśnie siedzę w kuchni, szykuję jedzenie na jutrzejszą imprezę, oczywiście wszystko w rytmach Radia SK2. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: A my, SK2, życzymy wszystkiego najlepszego dla ciebie, Kasiu, ale zaraz stop. Skoro masz urodziny, to oni tobie powinni gotować w tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko wynagrodzą prezentami, po sobie posprzątają, jak już zjedzą. Trzymam kciuki. A wy co robicie, słuchając najlepszych polskich hitów w piątek wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.

0: modelki i włodarski prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Nowe notowanie już wleciało na sk2.pl, także wpadajcie, głosujcie. Na szczycie, przypomnę, Oskar Cyms. A tymczasem jesteśmy razem z wami w różnych okolicznościach i w wielu przypadkach w kuchni. Przed chwilą Kasia mówiła, że szykuje teraz jedzenie na jutrzejsze urodziny. Aneta też z kuchni pozdrawia.
1: No halo, kochani, słucham waszego radia, a przy okazji robię przecier pomidorowy, żeby był na zupę zimą. Pozdrawiam.
0: Ale tam pysznie, ale tam są teraz zapachy w kuchni. Ale Anetka, ja przypominam tylko jedną rzecz w imieniu twoich domowników, że zawsze trzeba zrobić kontrolę jakości. Smacznego, smacznej kolacji życzę.
1: No halo, kochani.
0: Ojej, słuchajcie, jeszcze. O, tu miałem kliknąć. Za chwilę Messner w SK2.
2: SK2.

0: Gdzie? Kiedy?
1: Z tej strony Kuba Krzyżak. Jesienne targi książki już w ten weekend w Warszawie. To na Placu Centralnym. Będą książki, spotkania autorskie i warsztaty dla najmłodszych. Wraca projekt Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Będą pokazy kulinarne, quizy i warsztaty. Pierwsze spotkanie jutro na bazarze przy Centrum Handlowym Szembeka. Z kolei w Ogrodzie Błękitnym przy Senatorskiej targi winyli. Będzie można spotkać lokalnych wystawców czy po prostu pobyć z muzyką. Wszędzie oczywiście wstęp wolny.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. TBS przy Agrestowej w warszawskim Wawrze ma już pierwszych lokatorów. 58-letni Jacek Kuliński odebrał klucze do swojego mieszkania. Po ciężkim wypadku w pracy musiał zacząć poruszać się na wózku. Mieszkanie jest dostosowane pod jego potrzebę.
2: Jacek Kuliński, lat 58. Zaszły zmiany w moim życiu, jeśli chodzi o zasób lokalowy. Dostałem propozycję od gminy, nie wiem jak to

0: naprawdę w dobrej sprawie.
1: Wspominał pan, że te warunki były no, urągające jednak człowiekowi. Jakie to były? Czy chce pan powiedzieć, jak to wyglądało wcześniej?
0: To proszę pana, to są takie budynki. Tam teraz obecnie parę rodzin mieszka. Z tego budynku, jak się wszyscy dadzą do stanu mieszkania, ma być zrobiony skansen. To jest wszystko drewniane, rozpadające się. Tam nie ma warunków do życia nawet dla osoby pełnosprawnej.
1: Jak wygląda ten lokal, który pan teraz otrzymuje? Czy już widział go pan może?
0: Proszę pana, porównanie tego lokalu obecnego, co teraz będę otrzymywał, to skala, jeśli tak można określić, od 0 do 10, to jest 10, a skala tam, gdzie ja mieszkałem, od 0 powiedzieć można do 0.
1: Tutaj pan mówił, że jest pan zaskoczony. To się stało jakoś nagle?
0: Mówię szczerze, takie 2-3 miesiące temu była pani naczelnik z zasobów okolowych z panem, nie wiem, kierownikiem, z panem Robertem z ZGN-u i po prostu zaproponowali mi pierwszą propozycję lokalu i ja nie zastanawiałem się. W tym tam samym dniu, co obejrzałem, tutaj pani administratorka była na ukazaniu mieszkania i od razu w tym samym dniu pojechałem do zasobów lokalowych na Żegańską, podpisałem umowę z panem Robertem, przedstawicielem zasobów lokalowych, zgodziłem się, podpisałem, jestem zadowolony i będę polecał wszystkim osobom niepełnosprawnym, jeśli będzie taka możliwość dostania mieszkania z zasobów lokalowych, to będę to polecał i żeby się nie wstydzić, prosić, bo żadna ludzka krzywda, no nie wiem, nie może być pozostawiona obojętnie.
1: To jeszcze na koniec tylko zapytam, jakie emocje panu towarzyszą w tej chwili?
0: Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogrom radości, serce wali. Nie da się tego określić, proszę pana. To jest tak, jakby poszedł, skreślił szóstkę i wygrał milion. Nie ma określenia, no.
2: Łukasz Jeziorski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawel. Tutaj mamy mieszkańców z komunalnego zasobu. Z mieszkań, które dzisiaj potrzebujemy wyremontować, przenieśliśmy część, wskazaliśmy części tych osób nowe lokale. Z boku mamy działkę przy Agrestowej, gdzie część mieszkańców też chcemy przenieść tutaj i też już dostali propozycje, tak żeby uwolnić te tereny z budynków, które no, mają słaby stan techniczny i oddać możliwość wybudowania takiego obiektu jak ten TBS-owi. No, świetnie to idzie w Warszawie, bardzo dobrze współpracujemy w tym zakresie. Ten budynek był z nami konsultowany, te 3 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami to był jeden z naszych pomysłów, żeby były odrębne z dostępem z zewnątrz. Zapraszamy do korzystania z wszystkich tych możliwości, jakie są w mieście. Przy Agrestowej mamy 40 lokali, z czego 3 są bezpośrednim wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. Czy są 2 czy 3 lokale na górze, które też mają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Teoretycznie, patrząc na powierzchnię budynku, to możemy mieć tutaj około 120-130 mieszkańców. Budynek, myślę, wypełni nasze najbliższe potrzeby w zakresie komunalnym na terenie dzielnicy.
1: Co pan by chciał tutaj w tym mieszkaniu zobaczyć najbardziej? Jakie meble? Może ma pan jakąś już wizję na to? Jakby to udekorować?
0: Ogólnie to jest zależne od której strony będzie łóżko, bo z tej strony na łóżko wchodzę, której mam ten. Bo ja z lewej strony na łóżko wchodzę. Tam są, z tyłu są media, czyli telewizja. Nie wiem, jak po prostu będę łóżko sobie ustawię. Pierwsze, co jest, to łóżko. Tam, gdzie łóżko ustawię, będę wiedział już przed sobą wizję umeblowania.
3: TBS właśnie oddaje nowy budynek, 40 mieszkań komunalnych. One zostaną przekazane, czy już zostały przekazane dzielnicy. W tym za mną również 3 mieszkania dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To dla nas bardzo ważne, dlatego że właśnie budowanie takich mieszkań bez barier jest w tej chwili konieczne. Ja się bardzo cieszę, dlatego że przed chwilą miałem okazję wręczyć klucze panu Jackowi, który właśnie z takiego mieszkania będzie mógł w tej chwili korzystać. Koszt całej tej inwestycji 25 milionów złotych i bardzo się cieszymy, dlatego że to jest inwestycja niezwykła, bardzo mało zużywa energii, dlatego że jak państwo pewnie wiecie, i odnawialne źródła energii, i pompy ciepła, i magazyny energii, no i oczywiście budynek jest bardzo mocno ocieplony, w związku z tym mieszkańcy będą płacili naprawdę niskie rachunki. To jest dla nas też bardzo istotne. No i przy okazji wtapia się idealnie w okoliczne budynki, również nawiązuje do Schwiedermajera. Z tego się też bardzo cieszę, dlatego że ta specyfika warszawska jest dla nas bardzo istotna. Kontynuujemy nasz program z jednej strony budowy nowych mieszkań. Na te kolejne 7 lat mamy zaplanowane budowanie kolejnych 1500 mieszkań, a być może jeszcze przyspieszymy. To są naprawdę olbrzymie koszta, sięgające miliardów złotych. Przy okazji oczywiście też prowadzimy bardzo poważny i ambitny program remontów i przystosowania pustostanów, dlatego że wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w Warszawie. W związku z tym te nasze działania są bardzo istotne. One oczywiście nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów, dlatego że te problemy na rynku mieszkaniowym są olbrzymie, ale pozwalają nam wpływać na ceny mieszkań i rozwiązywać problemy zarówno tych, którzy takich mieszkań na tańszy wynajem, czy mieszkań komunalnych, czy socjalnych potrzebują, ale również na przykład pozwala nam to na dysponowanie mieszkaniami dla tych grup, które bardzo są potrzebne.

0: potrzebne dla funkcjonowania miasta, jak policjanci, jak nauczyciele, jak ci, którzy pracują w pogotowiu ratunkowym. Ten program dalej będziemy rozwijać, bo to jest absolutnie jeden z najważniejszych dla nas priorytetów.
1: Mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, a na miejscu był nasz reporter Olek Ruszkowski. Palma przejdzie małą rewolucję. Ruszył remont na Rondzie de Gaulle'a. Kultowa instalacja stoi w tym miejscu od 2002 roku i przez lata na stałe wpisała się w krajobraz stolicy. Teraz zmieni się przestrzeń wokół niej. Beton zastąpi więcej zieleni, a nowe elementy mają przypominać fale. Jak będzie wyglądało to miejsce po remoncie i jaka jest historia warszawskiej Palmy, sprawdzała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
2: Warszawska Palma od ponad 20 lat jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów stolicy. Stoi w samym centrum miasta, przy Rondzie de Gaulle'a, które codziennie przemierzają tysiące mieszkańców i turystów. Teraz to miejsce czeka metamorfoza, a o jej szczegółach opowiedział Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
3: Historyczna już Palma na Rondzie de Gaulle'a zyska nowe otoczenie. Co będzie się tam działo?
4: Tak, rzeczywiście Palma teraz jest wśród betonu, a chcielibyśmy, żeby jednak Palma była wśród zieleni. Zaplanowaliśmy więc rozbetonowanie 500 metrów kwadratowych wokół Palmy. Posadzimy tam zieleń niską, jest to brondo, więc no nie ma mowy o tym, żeby była tam jakakolwiek zieleń wysoka. Koncepcja jest taka, żeby przypominało to falę oceanu, więc będzie niebiesko, będzie fioletowo, będzie zielono. Powstanie taka, można powiedzieć, oaza na samym środku Ronda de Gaulle'a. Będzie posadzona werbena, będzie posadzona kocimiętka, generalnie tych krzewów, tych roślin będzie bardzo dużo. I oczywiście jest to drobna zmiana, natomiast no każda taka drobna zmiana przyczynia się do tego, że w Warszawie jest coraz przyjemniej. Prace potrwają do listopada. Co ważne, nie przewidujemy żadnych utrudnień drogowych w związku z tymi pracami.
2: Jednak Palma to nie tylko charakterystyczny element warszawskiego krajobrazu. Za tą instalacją stoi też ciekawa historia i pomysł, który od samego początku budził zainteresowanie mieszkańców. O tej kultowej instalacji opowiedziała nam rzeczniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Józefina Bartyzel.
3: Palma na Rondzie de Gaulle'a to już taki historyczny obiekt, który pojawił się ponad 20 lat temu. Skąd w ogóle pomysł na postawienie takiej instalacji artystycznej w centrum?
5: Rzeczywiście Palma jest już dorosła, ma 24 lata i jest wspaniałym projektem artystycznym Joanny Rajkowskiej. Palma ma w ogóle swój piękny tytuł, Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. I ten tytuł już trochę ujawnia jej historię. Aleje Jerozolimskie mają swoją nazwę wywiedzioną od tego, że łączą centrum Warszawy z dawnym, nieistniejącym już osiedlem Nowa Jerozolima, które było przestrzenią, gdzie mieszkała społeczność żydowska przedwojennej Warszawy. Joanna Rajkowska, podróżując po Bliskim Wschodzie, między innymi będąc w Izraelu i w Ramallach, miała tę refleksję dotyczącą tego, że ślady społeczności żydowskiej w Polsce nie zawsze są jasne, nie zawsze są widoczne i że jest to pewnego rodzaju zgubione bogactwo, a jednocześnie, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie i ten rodzaj wymieszania różnych kultur, także historii Polski, czyli osób, które emigrowały, to jest taki bardzo ciekawy splot różnych bardzo historii ludzkich, historii społeczno-politycznych. Kiedy wróciła do Polski, postanowiła artystka zaprezentować właśnie takie dzieło, stworzyła palmę, która pierwotnie miała stać przy Rondzie de Gaulle'a tylko jeden rok. I ta palma była, jak sama artystka powiedziała o niej kilka lat później, palma jest Polką, jest Żydówką, jest Palestynką, palma była pielęgniarką, kiedy były protesty pielęgniarek. Palma stała się takim symbolem i taką sceną społecznego spektaklu. Po pierwsze, mieszkańcy i mieszkanki Warszawy pokochali palmę. I kiedy okazało się, że miałaby być przenoszona, no to społeczny protest sprawił, że palma została na swoim miejscu. I to, myślę, pokazuje jej wagę. To znaczy, to jest takie dzieło sztuki, które jest rozumiane jako ważny element miasta, które jest rozumiane jako symbol i które jednocześnie staje się często komentarzem do różnych wydarzeń społecznych. Na przykład był taki moment, kiedy palmie uschły liście i to był sposób, w który artystka Joanna Rajkowska komentowała ogromny kryzys ekologiczny, no katastrofa już w tym momencie. Palma też na przykład bardzo wyraźnie wspierała grupy, które były z jakiejś przyczyny w trudnej sytuacji, czyli na przykład, tak jak wspomniałam, kiedy odbywał się bardzo słuszny protest pielęgniarek w związku z ich drastycznymi warunkami pracy, Palma solidaryzowała, ale jednocześnie, kiedy był kryzys migracyjny na granicy, dodajmy zresztą niezakończony, wtedy też Palma zabierała głos, czyli stała się też z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców taką przestrzenią, w której się można zgromadzić, która jest pewnego rodzaju adwokatką dobrych spraw. No i ogromnie cieszy nas jako muzeum, że Palma też rzeczywiście weszła do muzealnej kolekcji całkiem niedawno. Miasto Stołeczne Warszawa zadbało o to i to rzeczywiście jest taka niezwykła dla nas bardzo ważna sytuacja. Żartujemy, że muzeum przez ponad 20 lat swojej historii bywało w różnych miejscach, ale ciągle również ma swoją obecność na Rondzie de Gaulle'a, w Parku Rzeźby na Brudnie, czy nad Wisłą w pawilonie, aktualnie pawilonie tańca. Niewątpliwie Palma jest takim kluczowym momentem i stała się też symbolem miasta i to jest wspaniałe. To zresztą bardzo pokazuje, jak ogromne znaczenie ma sztuka, jak ona staje się częścią opowieści o tym, kim my jesteśmy, jak się zmieniamy. To też pokazuje, że jest ogromna, niezwykła możliwość wzbogacania przestrzeni publicznej za pomocą sztuki. To jest, mam nadzieję, że to będzie stawało się coraz bardziej popularne. Ten przykład Palmy jest takim, powiedziałbym, ikonicznym już w Polsce po 89 roku, przykładem dzieła, które naprawdę zaczęło żyć niesamowitym własnym życiem.
3: Palma była tak naprawdę darowizną od artystki w kierunku muzeum, prawda?
5: Rzeczywiście jest tak, że myśmy się Palmą opiekowali przez wiele lat i prowadzimy też archiwum Palmy, ponieważ rozumiemy, jak bardzo ważna jest ta niezwykła rzeźba i rzeczywiście Joanna Rajkowska podjęła tę bardzo dla nas zaszczytną decyzję, żeby Palma mogła dołączyć do kolekcji.
3: Myślę, że lokalizacja, ale też nietypowość, bo jednak Palma w środku miasta sprawiły, że instalacja zaczęła żyć swoim własnym życiem.
5: Tak, to jest też wspaniałe, że Palma jest cały rok zielona. Nie traci swoich liści, więc nawet wtedy, kiedy okrywają śnieg, to ma tę swoją niezwykłą witalność. To jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście Palma w Warszawie może się wydawać czymś absurdalnym, a jednocześnie proszę mi wierzyć, że dla wielu odwiedzających nas osób, mam tę przyjemność, że oprowadzam często gości zagranicznych muzeum i wspominam zawsze o Palmie i wielokrotnie osoby są zaskoczone, że Palma nie jest prawdziwa. Zna rzeczywiście doskonale, myślę, współgra z miastem, ale tak, to, że ona jest w takim miejscu na początku Nowego Światu. Nowy Świat był tą ulicą, która po wojnie, kiedy Warszawa odbudowywano, była chlubą miasta i chlubą kraju, który podnosił się po wojnie. Palma stoi na samym początku, otwiera Nowy Świat, a jednocześnie łączy właśnie ten Nowy Świat z Alejami Jerozolimskimi, więc ona ma taką wspaniałą, prominentną ekspozycję, a jednocześnie też widać ją z praskiej strony, co jest miłe, ponieważ jest takim elementem łączącym także prawą i lewą stronę Wisły. Ale też myślę, że rzeczywiście tu jest ten geniusz artystyczny Joanny Rajkowskiej związany z tym, że ona znalazła fantastyczny symbol, który, tak to jest z dziełami sztuki, że im bardziej one są niezwykłe, tym większą mają otwartość na to, żeby właśnie zyskiwać różne nowe warstwy znaczeń w miarę upływu czasu.
3: No i w końcu Palma doczeka się ładniejszego otoczenia, ponieważ zaczęły się remonty i to też nie będzie byle jakie otoczenie, bo będzie nawiązywać do samej Palmy.
5: Tak, my się z tego niezwykle cieszymy, ponieważ niegdyś, kiedy się spojrzy na zdjęcia Warszawy przedwojennej, to miejsce Warszawy tuż przy Banku Gospodarstwa Krajowego było takim ogromnie reprezentacyjnym, wspaniałym miejscem. No ono w Warszawie powojennej i tej wczesnego kapitalizmu różne miało historie i myślę, że Palma była właśnie takim symbolem i taką, powiedziałabym, iskierką, która jakoś uruchomiła, wydaje mi się, zmiany. No bo trudno już jest rozwijać jakąś koncepcję taką bardzo nowoczesną, czy nie wiem, nakierowaną na ruch samochodowy wokół tak niezwykłej relacji jak Palma. Więc myślę, że ona też trochę zaprosiła, tak sobie wyobrażam, urbanistów do takiego pomyślenia o tym, że ta przestrzeń powinna być spokojniejsza, bardziej zielona, że tych samochodów tam może być mniej. Dlatego, że też Nowy Świat nie jest w swoim zamyśle przede wszystkim ulicą, ale właśnie arterią dla ludzi, tym miejscem spacerowania. Więc my się ogromnie cieszymy, że Palma zyska taki rodzaj spokoju, że będzie miała miejsce, które się zmieni w takie bardziej wyciszone, bardziej zielone. Myślę, że to jest coś, co Warszawie bardzo służy. Ogromnie się cieszymy, że tak będzie. No i czekamy na to, jak Palma się odnajdzie, jakie nowe historie nam opowie już po remoncie.
1: Magazyn lokalny. Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Pies Bruno, czyli nowy pracownik lotniska Chopina. Bruno to wyżeł niemiecki krótkowłosy i najmłodszy członek lotniskowej ekipy. Ma dopiero 9 tygodni, ale już poznaje swoją pracę. W przyszłości będzie towarzyszył sokolnikowi podczas patroli i pomagał w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie lotniska. Jak wygląda szkolenie Bruna i jak będzie wyglądała jego praca? O tym opowiedział jego opiekun i sokolnik Maciej Bielecki w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
3: Mały Bruno, najmłodszy pracownik lotniska Chopina, nie będzie pracować w środku na lotnisku, tylko w terenie. Jaka jest jego rola?
6: Zadaniem Bruna w przyszłości będzie płoszenie ptactwa w terenach trawiastych. Płoszenie, znajdywanie przez to, że jest psem myśliwskim, po prostu ma bardzo dobry węch i na zapach ptactwa w trawie robi stójkę, czyli zamiera w bezruchu, wskazuje nosem, gdzie jest mniej więcej ptak. Ogonek mu się wyprostowuje, sztywnieje cały pies, pokazując, gdzie jest ptak i wtedy my możemy wypłoszyć tego ptaka. No i do takich ptaków, do płoszenia ptaków, takich jak bociany, które nie boją się naszych ptaków drapieżnych, sokołów, jastrzębi, też używamy piesku do płoszenia, także będzie się ganiał z bocianami.
3: Maluszek jest jeszcze bardzo młody, bo ma zaledwie kilka tygodni, prawda?
6: Tak, Bruno ma 9 tygodni, troszeczkę, no 9 tygodni z hakiem.
3: Czy długo będzie trwało jego szkolenie?
6: No w zasadzie pierwszy rok życia pieska to jest takie wdrażanie w to wszystko, przygotowywanie, uczenie co i jak, około roku, no ale to już zobaczymy, czy będzie chętny do współpracy bardziej, czy mniej.
3: I co się z nim dzieje po pracy? Co robi po pracy?
6: Po pracy, jak już zjeżdżam do domu, oczywiście jedzie ze mną, tak, no to są nasze pieski prywatne. Ja też z nim w domu będę trenował, bo piesek będzie wykorzystywany w domu też do polowania po prostu, tak, to jest rasa myśliwska, także w domu też będziemy trenować. Bruno jest wyżłem niemieckim, krótkowłosym.
3: Bruno nie jest pierwszym psem, który pracuje tutaj na lotnisku jako partner sokolnika.
6: Nie, Bruno nie jest pierwszym pieskiem. Bruno jest moim pierwszym pieskiem, ale tu chłopaki, z którymi współpracuję, mieli już psy, mają nadal psy, także dogaduje się ze starszymi kolegami. Biega sobie sam na wybrzeże, się nie oddali po prostu dalej. No a poza tym jest niecpoń starszy pies, no i nie odpuszcza za bardzo też niecpońowi, tak? Jak jest niecpoń, no to już nawet nie zwraca uwagi na mnie, no bo jest starszy pies, starszy kolega.
3: Czy ciężko jest takiego młodego psiaka wyszkolić?
6: No na pewno, no bardzo żywiołowe psy, trzeba się odpowiednio przygotować, literatura przede wszystkim, no żeby wiedzieć jak postępować po prostu z tym psem w danej sytuacji, tak, żeby piesek chciał współpracować, żeby ta współpraca była owocna.
3: I jak wygląda jego typowy dzień?
6: No dzisiaj w tym obecnym wieku je, śpi i bawi się, także to jest na zmianę bieganie, jedzenie, spanie i tak w kółko. Także.
3: No i trochę w przyszłości?
6: A w przyszłości no będzie już częściej jeździł samochodem z nami, w zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą, no i w razie potrzeby będzie interweniował.
3: Czemu ta rasa akurat jest odpowiednia na to stanowisko?
6: Bruno jest wyżłem niemieckim krótkowłosym, jest to rasa myśliwska i ze względu na ten instynkt łowiecki po prostu i na inteligencję tych psów są wykorzystywane na lotnisku.
3: Czy szkodzi troszkę?
6: Troszeczkę tak. Noszenie butów czasami, oduczam go tego powoli, no ale to wiadomo, szczeniak dużo energii musi się wyładować. Sam staram się z tym pieskiem pracować, bo każdy ma swojego pieska, każdy wie jak chce tam z nim pracować. Piesek też nawiązuje relacje ze swoim opiekunem, także powoli budujemy to wszystko.
1: To żywi świadkowie historii. Obecnie żyje nieco ponad 200 uczestników Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania gromadzi ich wspomnienia. W Archiwum Historii Mówionej znajdują się tysiące nagrań rozmów, w których powstańcy i cywile opowiadają o swoich przeżyciach z sierpnia i września 1944 roku. To jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o powstaniu, zachowuje osobiste wspomnienia świadków wydarzeń, których z każdym rokiem jest coraz mniej. Co można znaleźć w archiwum, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Więc dla wprowadzenia, że to był czwarty dzień powstania.
8: Ja jako dziecko zawsze kochałam Wojsko Polskie.
9: Przez Aleję Jerozolimską musiałam przejść przez taką barykadę, przez takie, ponieważ nie chciałam się moczyć, bo to była woda w tej barykadzie w dole, to ja wszedłem górą i strzelili do mnie Niemcy.
10: Ja jako osoba, która bardzo lubi, jak to się brzydko mówi, grzebać w takich materiałach archiwalnych, bardzo to sobie cenię, szczególnie, że właśnie zawarte tam są też wspomnienia osób, które już odeszły. Oczywiście wizytę w muzeum nadal polecamy tym, którzy jeszcze nie byli, a ja nawet też polecam tym, którzy byli, bo ja odwiedziłem Muzeum Powstania Warszawskiego po kilku latach i uważam, że taka powtórka bardzo dobrze zrobiła.
11: Paweł Łukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego od razu, jak zaczęliśmy pracę przy jego tworzeniu, przed 60. rocznicą wybuchu, założyło specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów. I bo już wtedy wiedzieliśmy, że powstańcy są osobami wiekowymi i odchodzą i trzeba ich wspomnienia jak najbardziej utrwalić. Oczywiście to i tak było trochę późno, bo z dowódcami już nie mogliśmy nagrać wywiadów. Niemniej tych wywiadów jest bardzo wiele. Myślę, że jest to bardzo interesujący materiał dla każdego zarówno pasjonata, jak i zawodowego historyka. Oczywiście każdy każdy historyk też wie, że ze wspomnieniami należy postępować jak ze specyficznym źródłem, bo pamięć bywa zawodna, natomiast one też oddają nie tylko fakty, ale też emocje, uczucia, co tymi powstańcami wówczas kierowało. To wszystko to są świadectwa, których z dokumentów często nie wyczytamy. Więc jestem przekonany, że takie wspomnienia, zwłaszcza teraz, gdy powstańców jest już tak niewielu, są bardzo dużym skarbem i zasobem, którym muzeum dysponuje. Na dzisiaj mamy w naszej bazie powstańców 222 osoby, które żyją. Staramy się z nimi wszystkimi mieć kontakt. Staramy się wiedzieć, czego potrzebują. Jesteśmy chyba jedynym muzeum, które od początku swojego istnienia, a zatem już 20 parę lat, ma specjalny dział pokój kombatanta, który na bieżąco zajmuje się sprawami kombatanckimi. Muzeum współpracuje też z Domem Powstańca blisko. Staramy się, żeby tu była taka synergia w naszych działaniach. Nasi wolontariusze wiele pracy wkładają też w to, żeby powstańców wspierać w ich codzienności. Współpracujemy blisko z WOT-em, który ma swoje placówki w całej Polsce, więc dla tych żołnierzy, często młodych, jest to też niezwykłe zadanie formacyjne. Opiekowanie się powstańcami, ale też dbanie o groby powstańcze rozsiane po całej Polsce. Zdarzają się spektakularne akcje, takie jak wsparcie powstańców. Była taka sytuacja, że wsparliśmy powstańca, który miał problemy z opuszczaniem mieszkania i udało się go przenieść z trzeciego piętra na parter, dzięki czemu może już opuszczać mieszkanie, czy małżeństwo, które dzięki pomocy właśnie żołnierzy WOT-u zaczęło znowu wychodzić na spacery. Staramy się, żeby na bieżąco wiedzieć, czego powstańcom potrzeba. Wiadomo, że nie z wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić, ale myślę, że bardzo wiele tej pracy jest wykonywane i powstańcy często dzięki tym działaniom mogą poprawić swój komfort, chociażby o te wyjścia z domu.
1: Wiemy, co stanie się z mozaikami z dworca. Kolejarze rozpoczęli już prace zabezpieczające najbardziej zagrożone mozaiki Wojciecha Fangora na dworcu Warszawa Śródmieście. O tym, jak skończyła się długa batalia o konserwację dzieła sztuki, nasz reporter Mateusz Gołębiewski rozmawiał z Marcinem Dawidowiczem, mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków.
12: To była chyba długa epopeja, żeby zabezpieczyć te mozaiki Fangora. Jakby mógł pan przybliżyć właśnie, jak do tego doszło?
13: Cały zespół dekoracji mozaikowych został wpisany do rejestru zabytków w 2020 roku. Niestety od tamtego czasu nie prowadzono żadnych prac konserwatorskich i stan całego zespołu sukcesywnie zaczął się pogarszać. Po przeprowadzonej kontroli wydane zostały zalecenia konserwatorskie, zabezpieczenia części mozaik najbardziej uszkodzonych i w dłuższej perspektywie przeprowadzenia prac konserwatorskich. Natomiast przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych oponowali w związku z tym, że na najbliższe lata planowany jest kompleksowy remont dworca, żeby te działania przedłużyć i odsunąć w czasie. Wpłynęła między innymi skarga do sądu administracyjnego, natomiast sąd administracyjny w całości podzielił argumenty wyrażone przez urząd i wskazał, że te prace należy jak najbardziej przeprowadzić.
12: Dlaczego nie mogliśmy czekać, tak tylko dopytam?
13: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności, dostaje się tam woda opadowa, część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu, są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają. A w dłuższej perspektywie też mozaiki wymagają prac konserwatorskich, uzupełnienia szkliwienia, warstwy barwnej, no i przeprowadzenia takich kompleksowych prac naprawczo-konserwatorskich. I po zakończeniu tych wszystkich działań administracyjnych kolej rzeczywiście przystąpiła już do uzgodnień, uzyskała zalecenia konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia, prowadzenia prac konserwatorskich. i też w dłuższej perspektywie demontażu części paneli, które będą w pierwszej kolejności zakonserwowane. I na chwilę obecną wykonano takie podstawowe wstępne zabezpieczenie w postaci montażu siatek, które już uniemożliwiają odpadanie elementów, spadanie ich w przestrzeń dworca, a te, które są obluzowane, potencjalnie można zebrać, zabezpieczyć i wykorzystać przy konserwacji mozaik. I Polskie Koleje Państwowe uzyskały też już pozwolenie na demontaż 18 paneli, które trafią do pracowni konserwatorskiej i w pierwszej kolejności zostaną już kompleksowo zakonserwowane.
12: Jaka czeka przyszłość teraz te mozaiki? Pytam też w kontekście potencjalnego remontu linii średnicowej, tego remontu dworca Warszawa-Śródmieście.
13: Remont dworca stale się przesuwa, więc trudno tutaj podać jakiś konkretny harmonogram. Układ dworca trochę się zmieni, w związku z tym pewnej rekompozycji ulegną też panele z mozaikami. Natomiast są to elementy zamontowane na specjalnych wysięgnikach. Możliwy jest ich demontaż bez specjalnej ingerencji w samą strukturę wykończeniową. Mozaiki pierwotnie były tak zakomponowane, że oddzielne tonacje określały kierunek ruchu, były też podświetlane. W związku z tym już ostateczny wygląd całego układu dekoracji mozaikowych będzie trochę uzależniony od nowej aranżacji wnętrza całego dworca. No ale niezależnie od tego, wszystkie panele, każdy z osobna, będzie poddany pracom konserwatorskim w różnym stopniu, oczywiście zależnym od ich stanu zachowania i kondycji technicznej.
12: Ale rozumiem, że plan zakłada, że nawet po remoncie tego dworca, niezależnie od tego, jaki on będzie miał finalnie kształt i kiedy przede wszystkim ten remont się odbędzie, mozaiki tam po prostu pozostaną.
13: Na pewno tak. Nikt nigdy nie zgłaszał innych pomysłów. Z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej jest to postulat jak najbardziej do zrealizowania. Też myślę, że jest to ogromna wartość całego dworca. Element wielkiej wartości tego wystroju i na pewno one tam zostaną i tam będą konserwowane.
12: To chyba też duże wyzwanie, też myślę o tym z jednej strony, w jaki sposób Warszawa się rozwija, a też to, w jaki sposób próbujemy dbać o te zabytki, tę spuściznę historyczną. Myślę tutaj też w kontekście o tym remoncie cepeli, o którym pan wspomniał. Jestem wielkim fanem tego, jak to zostało wykonane, jak to zostało zabezpieczone, jak został przywrócony ten dawny blask, szczególnie właśnie w tych elementach na dole, w tych elementach szklionych, zdaje się. Czy takie przedsięwzięcia też czegoś was uczą, czegoś, przechodzenie przez takie duże projekty?
13: Tak, zdecydowanie tak. Architektura powojenna, zwłaszcza już te lat 60., 70., to zupełnie inna tematyka, zupełnie inne wyzwania konserwatorskie. To są inne metody niż konserwacja architektury dawnej. A też trzeba pamiętać, że tego typu obiekty są chronione konserwatorsko dopiero od kilkunastu lat. Ten proces tutaj w Warszawie przybrał ogromną dynamikę. Właściwie te wszystkie najcenniejsze realizacje, które przetrwały z tego okresu, są objęte wpisami do rejestru zabytków bądź ujęte w ewidencji zabytków, ale każdy remont jest pewnego rodzaju poligonem. To nie zawsze konserwacja, ze względu na to, że często używano materiałów niskiej jakości, produkowanych właściwie do dnia dzisiejszego, więc tu na pewno dochodzi do troszeczkę większego zakresu wymiany substancji budowlanej niż w przypadku obiektów architektury drawnej, ale to też stawia nowe wyzwania, poszukiwania producentów, materiałów zbliżonych technologicznie, wyglądowo, ale też są tam czasami elementy właśnie tradycyjnego wystroju, takie jak właśnie okładziny ceramiczne, które jak najbardziej dają się konserwować, a jeśli są zniszczone, to mamy wyspecjalizowanych ceramików, którzy są je w stanie bardzo precyzyjnie odtworzyć, nawet do tego stopnia, że czasami konieczne jest pewne uczytelnienie, żeby specjalista mógł okiem zobaczyć, gdzie jest ten oryginał, a gdzie elementy, które zostały dodane współcześnie.
12: Właśnie są takie problemy, że nie wiadomo, jak to pierwotnie wyglądało?
13: Zazwyczaj dysponujemy jakąś dokumentacją. Takie większe okładziny ceramiczne też mają pewną powtarzalność w swoich segmentach, schematach, ale to za każdym razem wymaga oczywiście specjalistycznych kwerend i takich ikonograficznych, poszukiwania źródeł wizualnych, zdjęć. Problem polega na tym, że czasami są to zdjęcia czarno-białe, więc też pozostaje jakiś pierwiastek spekulacji, ale jest to, myślę, bardzo, bardzo twórcze zadanie. No i też stawiania sobie pewnych pytań na nowo, bo tak jak powiedziałem, ten autentyzm w przypadku obiektów powojennego modernizmu nabiera troszeczkę innego znaczenia.
14: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III wraz z archeologami UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań, w tym tak zwanego Domu Stróża. Jak tłumaczą badacze, budowle są w zaskakująco dobrym stanie.
14: Piotr Górajec, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jesteśmy w samym sercu rezerwatu Morysin, gdzie możemy dzisiaj podziwiać odkryte fundamenty dawnych zabudowań, które znajdowały się w parku krajobrazowym XIX-wiecznym założonym przez Aleksandrę Potocką, który był taką najbardziej tajemniczą i do dzisiaj taką pozostawał niezwykłą częścią Wilanowa. Przez lata ukryty wśród drzew, dzisiaj po badaniach archeologicznych, a przed kompletną rewitalizacją tego terenu, ukazuje się Państwa oczom i cieszymy się, że możemy Państwu zaprezentować wyniki naszych prac. Rezerwat Morysin to nie tylko Dom Stróża oraz Pałacyk z Rotundą, to także dawna zabytkowa gajówka, która popadła w ruinę, ale dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już w przyszłym roku znowu odzyska dawny blask i stanie się miejscem, które będzie przyciągało tutaj miłośników przyrody i ekologii z całej Warszawy, ponieważ chcemy w niej odtworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie edukowało o tym, jak należy współżyć z przyrodą w granicach takiego dużego miasta jak Warszawa, jak to jest zróżnicowany i trudny mechanizm i jak to jest dla nas ważne i do czego to nas doprowadzi. To nie jest ostatni krok na drodze do przywrócenia świetności zabytkom Morysina. To pierwszy, ale niezwykle ważny. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, ale w takim zespole myślę, że ta praca będzie przebiegała dalej doskonale.
15: Dr Rafał Solecki, opiekun zbioru zabytków archeologicznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także prodziekan do spraw studenckich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci faktycznie bardzo ciężko pracowali, żeby osłonić te relikty. Jeżeli Państwo spacerowali po Morysinie w ubiegłych latach, to być może pamiętają, jak te obiekty wyglądały. Na dobrą sprawę na powierzchni manifestowały się tylko wieżyczki, tutaj ta czworoboczna przy Pałacu Myśliwskim Rotunda. Natomiast przeprowadzone w zeszłym roku badania nieinwazyjne potwierdziły, że pod ziemią znajdują się także pozostałości oficyn. W tym roku, kierowani właśnie badaniami nieinwazyjnymi przeprowadzonymi w poprzednich latach, odtworzyliśmy wykopy, dzięki którym udało się odsłonić te i ściany, i fundamenty. I okazało się, że tak naprawdę pod ziemią znajduje się dość dużo tej tkanki architektonicznej. To, co widzimy teraz, to jest na dobrą sprawę szczyt tych fundamentów, natomiast pod ziemią one są zachowane dość dobrze. Tutaj zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra. Te fundamenty faktycznie są w dobrym stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, jak elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione. Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Aigner, tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie, tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne, dobrą sprawę formy właśnie stworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały. Więc mam nadzieję, że przeprowadzone badania, które były realizowane właśnie w tym roku i które częściowo także będą kontynuowane w przyszłym, dostarczą właśnie źródeł do otworzenia przynajmniej części zdobień tychże budynków.
16: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
17: Często powtarzam, że zabytki mają swoje podwójne życie. To jedno historyczne, w tym przypadku poznane, opisane, zgłębione. Na rycinach możemy obserwować, jak te budynki wyglądały w czasach swojej świetności. I to drugie, kiedy stają się już tylko reliktami przeszłości, kiedy tracą swoich właścicieli, swoją funkcję, kiedy zmienia się ten kontekst społeczny. I tutaj jak w soczewce widzimy ten proces, gdzie te obiekty wypadają z obiegu społecznego, a jednocześnie w tą przestrzeń wkracza przyroda. Więc to odkrywanie zabytku, dosłowne i symboliczne, jest skomplikowanym procesem, który na przestrzeni pewnie najbliższych lat będziemy tutaj obserwować, kiedy wydobywamy to miejsce fizycznie z władzy przyrody, kiedy podejmujemy ważne decyzje o przyszłości tego miejsca, kiedy wreszcie uruchamiamy już procesy konserwatorskie, budowlane, naprawcze, badania, między innymi właśnie badania archeologiczne, które tutaj są takim mocnym impulsem, który otwiera myślenie o tym miejscu na przyszłość. Mam nadzieję, że będziemy się tu mogli spotkać za jakiś czas i zobaczyć też wyniki kolejnych prac. Przed nami bardzo ciekawe wyzwanie, czekają nas prace remontowe. To nie jest kwestia oczywista, jest to na chwilę obecną trwała ruina. Chcielibyśmy przejść ten proces, nie przywracając od razu budynkowi jego pełnej wartości użytkowej, ale przywracając mu większą czytelność, zabezpieczając w nich to, co jest najcenniejsze. No i przede wszystkim chyba to, co najważniejsze w tym procesie, żeby mieszkańcy Wilanowa, Warszawy, miłośnicy zabytków znowu tutaj przychodzili, odkrywali to miejsce, doceniali jego wartość, no i przede wszystkim szanowali je, tak? Bo to też pewnego rodzaju efekt zniszczeń, dewastacji, zapomnienia, które następowało przez ostatnie dziesięciolecia.
18: Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalna konserwator zabytków.
19: Abyśmy mogli te zabytki przywrócić państwu, to muszą być najpierw wykonane badania archeologiczne i czas wakacji, czas, kiedy studenci odpoczywają, to studenci archeologii tutaj ciężko pracują. Oczywiście, że potrzebne są jeszcze następne miesiące pracy, następne środki finansowe, które jako Ministerstwo Kultury musimy zabezpieczyć, ale też Wojewódzki Konserwator Zabytków na ten cel przekazuje odpowiednią kwotę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że podjęliście się państwo tych prac, bo każdy rok oddalałby od nas piękno tych zabytków. Wiadomo, że studenci pracują na bieżąco, my im oczywiście sekundujemy, wspieramy i myślę, że najdalej za kilkanaście miesięcy, może jeszcze czas jakiś dłuższy jest potrzebny, bo tutaj jest też problem z drogą dojazdową, ale pracujemy nad tym, abyśmy mogli to miejsce oddać zwiedzającym.
14: Teraz, gdy archeolodzy zeszli już z placu wykopalisk, czeka nas praca gabinetowa, koncepcyjna, kiedy będziemy zastanawiać się, jaki stopień konserwacji tego miejsca jest najbardziej odpowiedni, w jaki sposób go zabezpieczyć, czy go odtwarzać i jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakie funkcje ostatecznie powinny mu zostać nadane. Raczej nie planujemy w ten moment odbudowy tych budynków w całości, byłoby to niezmiernie trudne i kosztowne, natomiast jako taka trwała malownicza ruina, one się tutaj już wpisały w krajobraz i najważniejsze dla nas jest zabezpieczenie, żeby one w stanie niepogorszonym, a tak naprawdę lepszym niż do tej pory, przetrwały dla następnych pokoleń. Więc teraz praca projektowa, a z kolejnym sezonem, gdy śnieg puści, mamy nadzieję, że wrócimy tutaj z konkretnymi pracami przy samym zabytku, przy jego zabezpieczaniu, odtwarzaniu i dalszych pracach. W XIX wieku Aleksandra Potocka stworzyła w tym miejscu angielski park krajobrazowy, taki bardzo romantyczny, gdzie mieszkańcy Pałacu Wilanowskiego wybierali się na przechadzki. W parku było kilka budowli. Ta, przy której stoimy, to był tak zwany dom stróża, który jego mieszkańcy odpowiadali za opiekę nad tym terenem. Nieco dalej znajduje się pałacyk z rotundą i jak każdy las, a to też był las, wymagał gajowego, więc mamy na tym terenie także gajów. Jeszcze dodam tylko, że w tym roku udało nam się na terenie Morysiny odtworzyć łąkę kwietną, historyczną dla tego miejsca. Jest to jedna z niewielu takich akcji, które w Polsce zostały w ostatnim czasie przeprowadzone i ta łąka w swoim historycznym kształcie jest też już do podziwiania na terenie rezerwatu.
15: Materiał zabytkowy, który jest pozyskiwany w trakcie badań, zasadniczo dzielimy na zabytki masowe i wydzielone. Tutaj w tych masowych w większości to były mimo wszystko elementy budowlane, ewentualnie naczynia zasobowe. Natomiast wśród wydzielonych faktycznie pojawiło się kilka takich obiektów, które zasługują na uwagę. Jednym z nich jest na przykład talerz porcelanowy zastawy stołowej, wyprodukowany w Wałbrzychu. Znaleziony tutaj właśnie w domku stróża. Na podstawie serii Princes, tak możemy oszacować, że był wyprodukowany tutaj w okresie międzywojennym, prawdopodobnie lata 30 XX wieku i prawdopodobnie służył tym ostatnim użytkownikom tego obiektu. Natomiast obok tego znaleziska mamy jeszcze okucia prawdopodobnie mebli wykonane z brązu, tak więc być może uda się też już po pracach konserwatorskich otworzyć te elementy, które tutaj pełniły jakby wyposażenie wewnętrzne tego obiektu. Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane, tak więc mamy cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. W większości jest to materiał prawdopodobnie mimo wszystko użyty wtórnie, tak więc pochodził z jakichś starszych rozbieranych budynków, bo mamy tutaj nawet cegły gotyckie, natomiast z tych nowszych materiałów pojawiają się cegielnie tutaj z okolic Konstancina, z okolic mniej więcej Ursusa dzisiejszego, tak więc mamy tutaj taki ciekawy kontekst historyczny.
19: Jak ten budynek powstawał, jak został zbudowany, na jakich fundamentach? I to pokazuje ten obiekt, więc trwała ruina, zabezpieczona, ale jednocześnie wiele mówiąca swoim stylem. I ja też tutaj wierzę, że te prace archeologiczne dużo nam pokażą, dużo informacji przyniosą, więc raz jeszcze podkreślam, że cieszymy się, że te prace tutaj trwają, bo każdy rok takiej destrukcji, degradacji niestety nie służyłby tym obiektom, wręcz przeciwnie, więc czas na tą część Wilanowa.
15: Jesteśmy na terenie zalewowym, tak więc generalnie budowanie ciężkich obiektów było tutaj dużym problemem, gdyż bez solidnej ławy fundamentowej tego typu obiekty po prostu by osiadały. Tak więc budowa solidnej bazy była tutaj konieczna. No i patrząc na odsłonięte relikty, może się wydawać, że są one w bardzo złym stanie. Niemniej tutaj po rozpoczęciu sondaży przy fundamentach okazało się, że są one posadowione faktycznie dość głęboko. Przy domu stróża głębokość posadowienia jest w okolicach 1,60 m poniżej ówczesnego poziomu użytkowego. Natomiast przy pałacu myśliwskim sięga to nawet 2,20 m. Tak więc naprawdę potężne fundamenty, potężne prace ziemne, które tutaj przeprowadzono. Może warto odnotować, że tak naprawdę rodzina Potockich, zakładając ten park, tak naprawdę nie zakładała go na suchym korzeniu. Tak naprawdę miejsce to było wykorzystywane już wcześniej, o czym świadczy na przykład materiał zabytkowy datowany mniej więcej na XVI-XVII wiek. Na wtórnym złożu niestety pojawia się tutaj dość licznie, tak więc prawdopodobnie jakaś forma osadnictwa tutaj już wcześniej istniała. Raczej bliżej Pałacu Myśliwskiego niż tutaj przy domu stróża, tutaj takich zabytków nie mamy, natomiast tam faktycznie jest ich zdecydowanie więcej i na tej podstawie możemy wiązać to osadnictwo być może właśnie z Olendrami, którzy byli sprowadzani na ten obszar. Mamy poświadczenie, że przy pracach na przykład przy murze oporowym, przy Pałacu Wilanowskim, tacy architekci właśnie z doświadczeniem przy pracach w środowisku odmokłym brali udział, tak więc być może tutaj także to osadnictwo olenderskie się pojawia. Zwłaszcza, że tutaj wzdłuż Wisły jest ono poświadczone w wielu miejscach. Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych, no tutaj po prostu mogłyby zbudować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność tym konstrukcjom powyżej, tak więc zdecydowanie ktoś z drogim inżynierskim musiał tutaj brać udział w projektowaniu. Za pomocą geowłókniny zabezpieczymy odsłonięte mury, nadsypiemy je ziemią, którą tutaj pozyskaliśmy w trakcie eksploracji, żeby nie przemarzały, żeby nie podstępowała degradacja i na powrót będziemy musieli je odsłonić w przyszłym roku, kiedy ruszą prace budowlane przy tych obiektach.
14: Jest planowane wykonanie tablic informacyjnych z treścią o historii tego miejsca. W ogóle też proszę pamiętać, że znajdujemy się na terenie rezerwatu ścisłego, który ma swój plan ochrony i który w związku z tym narzuca pewne ograniczenia nawet na nas, historyków, archeologów. Musimy postępować i chcemy postępować tak, żeby przyroda, która tutaj otacza te zabytkowe obiekty, nie była narażona na zbyt dużą presję człowieka. Natomiast tak, planowane jest postawienie tablic informacyjnych. Być może sięgniemy też po jakieś rozwiązania takie bardziej nowoczesne, związane z technologiami cyfrowymi, ale też te obiekty, wszystkie trzy, bo i pałacyk z rotundą, i gajówka, do której finalnie będzie dostęp dla większej ilości osób, znajdują się na wytyczonych w rezerwacie szlakach, które umożliwiają właśnie penetrowanie tego miejsca przez zwiedzających, podziwianie tego, co kiedyś tutaj człowiek stworzył, ale też należy pamiętać i chciałem to podkreślić, że jako, że jest to rezerwat ścisły, to ma swoje ograniczenia i z tych szlaków nie wolno schodzić. Teren jest patrolowany przez policję na koniach kilka razy w tygodniu, więc mamy tutaj dobrą współpracę. Policjanci dbają o bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i zwiedzających na tym terenie. I cóż, no zapraszamy z dużą dozą rozsądku, ale jesteśmy otwarci i mamy nadzieję, że to będą miejsca, które będą cieszyły się na pewno popularnością i chętnie będą odwiedzane przez osoby, które chcą poznać historię Wilanowa. Nie tylko tego królewskiego po drugiej stronie jeziora, ale tego ukrytego w lesie także.
1: Materiał przygotował Olek Ruszkowski. Nie tylko kupowanie, ale też edukacja. Warszawa chce uczyć ekologicznych nawyków. Miejskie targowiska to również przestrzeń do edukacji mieszkańców w ramach projektu Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Organizatorzy pokazują, że właśnie tutaj można rozmawiać o codziennych wyborach, od zakupów po właściwą segregację odpadów.
20: Stwierdziliśmy, że targowiska to nie tylko miejsce zakupów. Potraktowaliśmy to jako doskonałą przestrzeń do edukacji ekologicznej.
1: Mówi Marta Śmigielska-Dasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego. Przed mieszkańcami trzy spotkania, pierwsze już w sobotę 5 września na bazarze przy Centrum Handlowym Szembeka. To koniec nieudanego eksperymentu społecznego. Osiedle przy ulicy Dudziarskiej zostanie wkrótce wyburzone. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się z osiedla w 2019 roku. Warszawa odzyska w ten sposób ponad hektar wolnej przestrzeni.
21: Nie mamy w tej chwili żadnych planów co do tego miejsca. Na pewno nie powstanie tam mieszkaniówka.
1: Wyjaśnia Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Jak dodaje, prace mogą się zakończyć jeszcze w tym roku. Wyburzenie będzie kosztować 1,5 miliona złotych.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,